0: będziesz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

works just like a knee.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

rozgrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas. I teraz

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor, na pewno nie kreta ci przecież nie w dres.

0: i będzie po mnie. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz.

种瓜的瓜，种豆的豆，已经不是因果了。因果是科学，绝对是存在的。

Cześć, Maciej Bandzarz za mikrofonem. You've got the vibe o stałej porze 22, a w tle przenosimy się do Chin. Sky is your God, tak się nazywa międzynarodowa nazwa tego chińskiego rapera. A kawałek, który słyszymy, to prawdopodobnie Karma Code. Niestety tych piktogramów chińskich wam nie odczytam, ale całkiem nieźle mi się wkręcił ten artysta. Pewnie ciężko będzie go spotkać w Polsce, jednak Chiny, Polska rzadko się wymieniają tą kulturą, aczkolwiek chyba Chopin jest jednym z najpopularniejszych Polaków w Chinach, to zdecydowanie. My zostajemy w Azji i to podwójnie, bo lecimy do Korei, gdzie w tym momencie przebywa Franek Warzywa i Młody Budda, czyli Vegetable.pl. Razem z Hipnozis Therapy właśnie wypuścili dwutrakowy mini album Truck Driver i FIFA 2002. Ja tą FIFA właśnie dla was zagram już za chwilę. Zostańcie z nami, dzisiaj posłuchamy świeżynek i odkryć, które ostatnio gdzieś trafiły u mnie na Tidala i postanowiłem się z wami podzielić. Zapraszam, Maciej Bandzarz za mikrofonem, Weronika Pawlak realizuje.

I właśnie ten utwór powinien zostać hymnem mundialu, jeżeli by go organizowała Polska razem z Koreą, na co pewnie małe szanse. A to, co wysłyszymy w tle, to nadal FIFA. Przynajmniej utwór, który chyba większość osób kojarzy właśnie z FIFA, z różnych części, bo on wracał w poszczególnych. Co prawda pierwszy raz się pojawił wcześniej niż ten, co przed chwilą usłyszeliśmy, rok FIFA 2000, Apollo 440, Stop the Rock. Ja pamiętam, że w 13 i 16 chyba nadal, w którą się zagrywałem najdłużej, nadal to istniało. Więc posłuchajcie Stop the Rock i przenieście się te kilkanaście, a no właśnie już ponad 20 lat wstecz, 26. A my zaraz przejdziemy do pana, który jest połowie Bośni, połowie ze Szwecji, Salvatore Ganacci, który już za lekko ponad tydzień pojawi się na letniej scenie Progresji w Warszawie. Na koncercie, który był przeniesiony z wiosny, kiedy to sprawy personalne, muzyka nie pozwoliły mu zagrać, a już wtedy miałem bilet, całe szczęście bilet został ze mną, a my zobaczymy jeden z finalnych koncertów trasy Salvatore i usłyszymy prawdopodobnie jego najnowszy kawałek, który już za chwilę przed wami, nazywa się Duck, Duck, Duck. Więc fani kaczek jednoczy się, a my zostajemy z nową muzą i z tym, co można będzie niedługo posłuchać w Warszawie, bo odwiedzi nas też Swimming Pool, na którego też już mam bilety, czyli dobrze pamiętam, to będzie w listopadzie, a my posłuchamy Driving Fast, Box Neptune, ale najpierw Salvatore, a przed nim dokończymy Stop the Rock. Posłuchajcie.

0: live and let. I live and let.
1: The sort of imagery that's going around in a rave scene. You know, big smiles on faces. Big smiles on faces, you know. Monday to Friday. And then suddenly on a Saturday night, that's where I'm not religious, but it's quite, you know, divine.
0: And it feels so good when I drive it fast. And it feels so good when I drive it fast. And it feels so good when I talk good past. And it feels good when I talk good past. And it feels so good when I drive it fast. I wish I didn't hesitate. I plan to get away. Still on the run. Fidelity's renegade. So, I live and let die. Yeah. I live and let die. Yeah. I live and let. Yeah. I live and let. Yeah. I live and let. Yeah. I live and let die.
2: Będąc precyzyjnym, Swimming Pool, właściwie w ramach eventu, który robi Control Bookings, Control Presents Swimming Pool na Oczki w Warszawie, Oczki 1A, 21 listopada, w sobotę. Mam nadzieję, że się z wami tam widzę, bo przyznam, że jest to producent, który na etapie fascynacji mojej Fredem Egenem gdzieś mi się pojawił na playlistach z podpowiadanych. I tam też został. Kilka utworów ma znakomitych. Ostatnio widziałem właśnie, jak wrzucał, że jechał taksówką i taksówkarz słuchał tego utworu, który właśnie słyszymy, Driving Fast, i on się wstydził mu powiedzieć, że to on. Także pozdrawiam Swing Pola, fajnie będzie go zobaczyć, a my teraz już prezentujemy wam coś bardzo ciekawego, co trafiło na moją playlistę. Znowu z chyba odkryć w tym tygodniu. Sofia Curtis, Nova Lima, Las Poemas, No Siempre, Riman z albumu DJ Kicks, a właściwie cyklu DJ Kicks, który właśnie prezentują na niektórych serwisach streamingowych, gdzie można właśnie znaleźć specjalnie przygotowane dla DJ-ów kawałki. A propos DJingu, prawdopodobnie za tydzień zagramy wam DJ seta razem z Ojacie Kręcę, tylko nie techno, możecie się spodziewać o 22 w audycji You've Got The Vibe. Może będzie okazja zagrać gdzieś indziej na żywo jeszcze tej jesieni. Próbujemy coś tam sobie załatwić, nagrać na SoundCloudzie. Jeżeli jesteście zainteresowani, śledźcie Tylko Nie Techno na Instagramie. A my posłuchajmy teraz tego utworu, bo jest całkiem wspaniały. A za chwilę będzie Blazy, Cider, Bass Canon i Dystopia. Bardzo długi utwór, ale warto posłuchać.

vida es una danza y somos los danzantes.

Dystopia. Blazy, Sighter i Bass Cannon w tle za nami na dropie. A już za chwilę Yangur A-Trip. Kolejne odkrycie z ostatnich moich podróży po Tidalu. Mam nadzieję, że dzisiaj się dobrze bawicie, mimo tego, jak bardzo różnorodnie gramy. I to dobrze, bo po A-Tripie wskoczy najnowsza propozycja od Troye Sivana. She's the best. Całkiem zgrabny utwór i bardzo ładna układka. Posłuchajcie, a za chwilę coś rockowego dla odmiany.

stain on a dress. DJs from Wednesday to Monday.

Troye Sivan chyba szykuje się z nowym albumem. Mamy jeden z pierwszych kawałków i jestem ciekaw, bo przyznam, że na Troye już byłem kiedyś. Myślałem, że mnie niczym nie zaskoczy, ale wydaje mi się, że może uderzyć w trochę inną odmianę niż tą, którą kojarzymy bezpośrednio z nim. I to jest fajne. Fountains DC to zespół, który z okazji Halloween pojawi się na łódzkiej Atlas Arenie 31 października. Pierwsza pula biletów już takich przedsprzedaży dla fanów wyprzedała płytę momentalnie, ale z tego co wiem to jakoś na dniach, chyba jutro. Także sprawdzajcie dokładnie godziny, bo pewnie rozejdzie się w minuty. Będzie pula już regularna, gdzie tych biletów będzie trochę więcej, ale też będzie więcej chętnych. I oni również szykują świeżutki album, który poniekąd zaskakuje. Już teraz słyszymy pierwszy singiel z tego albumu, który udostępnili Marianne od Dublinczyków. A my po posłuchaniu tego bardziej rockowego momentu dzisiejszego You've Got The Vibe wrócimy do starego, dobrego elektronicznego Monolinka, który co prawda od większości elektronicznych artystów różni się tym, że większość jego występów jest live'em, szczególnie z tego powodu, że sam na nich śpiewa. Nadal pamiętam, jak zapadła mi w pamięć koncert Monolinka z Burning Mana, który nawet na niektórych imprezach zdarzało mi się puszczać. Taki byłem swojego czasu pod wrażeniem tego, co tam stworzył. Byłem w międzyczasie już dwa razy na jego koncercie. Nie jest on na tyle zaskakujący, żeby za każdym razem było zupełnie coś innego, ale mam nadzieję, że właśnie z nadchodzącym albumem i tym, co już zdążył zebrać w doświadczeniu jeżdżąc po całym świecie, Monolink może trafić znowu do Polski i warto będzie się do niego wybrać. Potem jak usłyszymy Monolinka, przejdziemy do czegoś znowu już chyba trochę mniej elektronicznego, jeżeli dobrze pamiętam, ale zaskakującego. The Avalanche's Portrait of Tracy i Can't Get Over Losing. Ale w międzyczasie dokończmy Fountains DC, później Monolink.

dzisiaj całkiem eklektyczny wtorek. Zaczęliśmy w Azji, w międzyczasie przejechaliśmy przez różne części Europy, w międzyczasie zahaczając oczywiście o Stany Zjednoczone, był też Dublin i Fountain DC. Przed chwilą słyszeliśmy Avalanches, którzy pochodzą z Australii. Już od 1997 roku nagrywają muzykę elektroniczną, która właśnie się wymyka też trochę z różnych typowych gatunków dla elektroniki i pewnie niektórzy, słysząc ten utwór, który przed chwilą słyszeliśmy, stwierdziłoby, że no nie do końca taki elektroniczny. No jednak elektronika jest tak szeroka dzisiaj i tak korzysta pięknie z sampli, że możemy doświadczyć jej w wielu wymiarach. Tak samo jest z LPGOB, którą teraz słyszymy. Jest to artystka, która ma wykształcenie jazzowe, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest znana bardziej z jej właśnie gry na pianinie typowo house'owej, a ten kawałek, który słyszymy, nazywa się Do For Love i jest nagrany razem z Bruno B. Carollo i Clover County. Bardzo ciekawa nowość w Extended Mix w tym momencie w Radiu Aktywnym, a za chwilę przenosimy się już prawie na przedostatni, prawie koniec dzisiejszej audycji. Z przedostatnim utworem trafimy na Wyspy Brytyjskie po raz kolejny, gdzie Shy Girl zaprezentuje Allies, jeden z jej nowszych utworów, od którego nie mogę się odkleić. Przyznam, że jest to chyba najczęściej słuchany z utworów, który dzisiaj wam zaprezentuję, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeszcze się z wami pożegnam, ale zapraszam was do słuchania tej wspaniałej końcówki You've Got The Vibe.

na koncercie Shy Girl też mi się udało już być. Na Melt Festiwalu, jeżeli dobrze pamiętam. Stare dobre czasy, gdy Melt jeszcze istniał. Teraz jest tam inny festiwal, Hive. Kto wie, może jest równie warte zobaczenia, szczególnie, że lokacja była znakomita, a organizacja przy samym Berlinie jest bardzo inkluzywna i oczywiście imprezowa na najwyższym poziomie. Jeżeli wiecie, jeżeli kiedyś byliście na imprezie elektronicznej w Berlinie, prawdopodobnie wiecie, o czym mówię. W każdym razie producentem utworu, który przed chwilą usłyszeliśmy, był niejaki Karmakid, którego słyszymy w tym momencie, z Man of the Year. Ciekawy artysta, dopiero wyłaniający się. Co ciekawe, bardzo wiele DJ-ów i artystów, którzy są głównie znani ze swoich występów na żywo, ma producerów albo ghost producerów, chociaż coraz częściej już się też pokazuje, kto je przygotowywał. I tak właśnie Karmakida, który jest dość mało popularny, można odkryć. Polecam wam sprawdzać twórców utworów ulubionych, które znacie, bo możecie się zdziwić, że nie jedna osoba albo nie jeden zespół nad nimi pracuje, i w ten sposób odkryć rzeczy, które wam się podobają z tych świeżynek, które odkrywacie. Takie słowo na koniec. My kończymy dzisiejszy wtorek z Radiem Aktywnym. Maciej Bancerz za mikrofonem przez ostatnią godzinę, realizowała Weronika Pawlak, a już za tydzień, jak wspominałem, prawdopodobnie DJ set w wykonaniu Tylko Nie Techno. Bądźcie z nami za tydzień, 8 września, a my się z wami żegnamy. Dzięki, do usłyszenia, cześć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: w rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

lepiej nie mówmy nikomu.

Minęła godzina 18.30, więc zapraszamy Państwa na wtorkową aktywację. A w niej, no tak się składa prawdopodobnie moja samotnicza opinia na temat tego tygodniowego albumu tygodnia. Mogę już wstępnie zdradzić, że album jest naprawdę fenomenalny, więc opinia będzie zdecydowanie pozytywna. Oraz klasyczne punkty naszego wtorkowego programu, czyli wejście stałe. Posłuchaj tego. Wiadomości żużlowe po długiej półtora miesięcznej przerwie wracamy na agendę z tematami motorsportowymi oraz wszystkie inne stałe elementy wtorkowych aktywacji, czyli wiadomości, kurier kulturalny, kartka z kalendarza. Porozmawiamy sobie również na temat tego, jakie są nasze wymarzone bookingi na przyszłorocznego OFA, więc serdecznie zapraszamy, a teraz już dla Państwa The Avalanches, We Will Always Love You.

What's my life gotten me? Hard to be glorious.

W życiu jest ważne tylko śląskie emo. Szczególnie jeżeli jest na tak dobrym poziomie jak najnowsze wydawnictwo pod tytułem FAM od zespołu Przeprosiny. Niesamowite jak mroczny i smutny ze swojej natury gatunek emo może łączyć się z delikatnością i zwiewnością brzmień. Każdy utwór jest powolnie budowaną odrębną historią, która musi mieć swój moment kulminacyjny. Jest to muzyka niemalże filmowa, tylko zamiast dopasowywania dźwięków do scen, Przeprosiny tworzą swój własny muzyczny scenariusz. Jest to muzyka końca lata, muzyka przemyśleń, smutków, radości i strachu przed zimnem. I tym atmosferycznym, i tym emocjonalnym. Które pomimo tego, że znane, rzadko bywa życzliwe. W tym okresie między smutkiem a nostalgią koniecznie odpalcie sobie najnowszy album Przeprosin, który jest naszą aktualną płytą tygodnia. Cześć! PS. Już w najbliższą niedzielę w warszawskiej Hydrozagadce odbędzie się koncert rozpoczynający trasę promującą album FAM. Do zobaczenia i do usłyszenia.

To był ksylometazolin zespołu Przeprosiny dla Państwa. Jest to nasza tego tygodniowa płyta tygodnia, bowiem jest to prawdopodobnie największe i najgłośniejsze wydawnictwo w polskiej scenie muzyki niezależnej. Myślę, że w tym kwartale co najmniej. Co ciekawe, płyta znalazła też odzew za granicą i na takim dosyć znanym profilu polecającym muzykę na Instagramie, profilu znanym, może o tym świadczyć chociażby 147 tysięcy obserwujących, płyta zespołu Przeprosiny jako Best New Music wylądowała zaraz obok nowej płyty Floating Pointsów czy Interpolu, więc nasi przyjaciele z Katowic podbijają świat. Natomiast wracając do sedna, nowa płyta zespołu Przeprosiny jest w mojej ocenie po prostu logarytmicznym skokiem do przodu, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o stopień zaawansowania kompozycji, jeżeli chodzi o przede wszystkim soczystość miksu. Trudno się dziwić, bowiem pierwszy album Przeprosin był projektem jednoosobowym nagrywanym w sypialni, gdzie wszystkie partie poza perkusją były nagrywane przez samego Piotrka Kalita. Natomiast perkusja również była zrobiona przez niego, tylko po prostu w FL Studio. Miało to też oczywiście swój urok, taka chałupnicza, bedroomowa produkcja, one man project. Natomiast co trzy głowy to nie jedna i na albumie FAM zdecydowanie to słychać. Miks jest po prostu niesamowicie soczysty, wszystko słychać bardzo dobrze. Kompozycje stały się wręcz progresywne, a nie takie prostolinijnie midwestowe. Instrumentarium, które zostało wykorzystane, zostało znacznie poszerzone. Natomiast nie jest to po prostu jakaś taka sucha, techniczna popisówka, tylko również w warstwie lirycznej, w warstwie ekspresyjnej i w warstwie emocjonalnej ten album jest czymś niezwykłym. Jest w zasadzie albumem, który jest, zdaje się, konceptualny, natomiast ten koncept nie jest narzucający się. Jest bardzo, bardzo uczuciowy, ale te uczucia też nie są wpychane odbiorcy prosto w twarz czy prosto do ucha. Tylko musi się samemu wrzucić w de facto świat przedstawiony, który jest tworzony przez chłopaków na tej płycie. Świat, który dotyka tematyki miłości wobec osoby, która nie istnieje albo istnieje tylko w naszych snach, i zastanawiamy się nad naturą tego fantasmagorycznego uczucia, a w konsekwencji nad naturą uczuć sensu largo. I muzyka zdecydowanie z tym współgra. W ogóle jeśli chodzi o też złożenie albumu, każdy utwór ma swoje miejsce i ma swój sens w odniesieniu do całości. Każdy album, możliwe, że przy pierwszym odsłuchu niektóre wybory wydają się być kontrowersyjne, natomiast już przy drugim one odnajdują swoje miejsce i okazuje się, że są po prostu niezwykle potrzebne, tak jak utwór grany po prostu na gitarę akustyczną i harmonijkę. Generalnie jest to po prostu świetny album, prawdopodobnie lepszego albumu niezalowego w tym roku możecie Państwo już nie usłyszeć. Jest to być może silna teza, ale jestem gotów wziąć za nią odpowiedzialność, bowiem spodziewałem się, że nowy album zespołu Przeprosiny będzie świetny, ale bez bicia przyznam się, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobry. Więc zapraszamy do słuchania albumu FAM na wszystkich platformach streamingowych. Zapraszamy również do obejrzenia wideoklipów do utworu Sęp na YouTubie i przede wszystkim zapraszamy w niedzielę na koncert zespołu Przeprosiny do Hydrozagadki w Warszawie. A teraz już dla Państwa utwór Grounds zespołu Idols.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Jerzy Łakomski, Kajtek, nie żyje. Śmierć kobiety pod kołem śmieciarki. Osiedle Dudzialska do rozbiórki. A wiadomości przedstawi Mikołaj Mroczka.
1: Zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, powstaniec warszawski związany z pułkiem Baszta na Mokotowie. Miał 94 lata. O jego śmierci poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas Powstania Warszawskiego Łakomski jako nastolatek pełnił służbę pomocniczą. Dostarczał powstańcom granaty, butelki z benzyną oraz żywność. Został ranny w głowę podczas walk przy ulicy Belwederskiej, jednak po dwóch dniach wrócił do służby. Po kapitulacji wraz z rodziną został wysiedlony do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie wywieziony w okolice Krakowa. Do Warszawy wrócił w marcu 1945 roku. Śmiertelny wypadek na warszawskich Bielanach. W ubiegłym tygodniu przy ulicy Kochanowskiego kierowca śmieciarki podczas cofania potrącił kobietę. Poszkodowana zginęła na miejscu. Prokuratura postawiła kierowcy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych mężczyzna, mając ograniczoną widoczność, nie zachował szczególnej ostrożności i nie zapewnił sobie pomocy przy cofaniu. Kierowca został objęty dozorem policji. Zakazem kontaktowania się ze wskazanymi świadkami oraz zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Koniec osiedla Dudziarska. Rozpoczyna się rozbiórka trzech opuszczonych bloków na Olszynce Grochowskiej. Teren został już ogrodzony, a po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę rozpocznie się właściwy etap prac. Budynki zostaną wyburzone mechanicznie, a teren następnie wyrównany i przeznaczony pod nowe zagospodarowanie. Osiedle powstało pod koniec lat 90. jako kompleks około 200 mieszkań socjalnych. Położenie między aresztem śledczym, spalarnią śmieci i bocznicą kolejową oraz problemy z infrastrukturą sprawiły, że szybko zyskało złą sławę. Władze dzielnicy określiły później Dudziarską jako nieudany eksperyment społeczny. Ostatni mieszkańcy zostali już przeniesieni do innych lokali.
0: A wiadomości przygotował Baltosz Wawrzyniak.

0: einfach. Payload vor, noch ein Tor! Payload vor, noch ein Tor!
1: Z tej strony redaktor Szewczyk, dawno mnie nie było na aktywacji wtorkowej, jak i w ogóle dawno nie było aktywacji wtorkowej, ale oto jestem, może i spóźniony, ale jestem i dziękuję bardzo Mikołajowi Mroczce za ogarnięcie pierwszych pół godziny aktywacji. Niestety Mikołajowi nie udało się wedle zapowiedzi ściągnąć tutaj Ernesta Rojka, więc mimo zapowiadanej audycji we trójkę będziemy siedzieć we dwójkę i będziemy
2: omawiać...
1: Tak dobrze. I będziemy omawiać właśnie wymarzone bookingi, wymarzony zestaw artystów, wymarzoną line-up na OFF Festival 2027, czyli najważniejszy festiwal muzyki alternatywnej niezależnej w Polsce, sygnowany nazwiskiem Artura Rojka z zespołu Mysłowic kiedyś.
2: Generalnie pomyśleliśmy, że będziemy wam przedstawiać nasze wymarzone bookingi w kilku kategoriach. Myśleliśmy, że sensownym posunięciem będzie propozycja jakiegoś headlinera, jakiegoś tak zwanego wapniaka, czyli po prostu klasyczny artysta starej daty, który zawsze na OFF-ie musi się pojawić. Co roku jakiś tego typu zespół jest. W tym roku myślę, że powiedzmy można byłoby podpiąć pod to Sunny Day Real Estate, ale rok temu był Kraftwerk.
1: Einsturzende Neubauten?
2: Było Einsturzende Neubauten, tak. No generalnie co roku są artyści, którzy swój peak jakoś zaliczali w latach 80., wczesnych latach 90., ale dalej aktywnie reprezentują swoją scenę. Więc będzie headliner, będzie artysta starszej daty, będzie z mojej strony na pewno jakaś propozycja z trochę cięższych brzmień gitarowych i jakaś propozycja z zakresu muzyki elektronicznej.
1: Tak jest. No dobrze, więc od czego zaczynamy? Jako że może ty tutaj wymyśliłeś temat dyskusji, to zacznij może headlinerem twoim wymarzonym. Już tutaj widzę, co przygotowujesz.
2: Moim wymarzonym headlinerem, i myślę, że to jest pomysł, który po pierwsze broni się dlatego, że pasuje do takiej w sumie historycznej charakterystyki headlinerów OFF-a, czyli granie gitarowe, które jest jakoś albo trochę eksperymentalne, albo po prostu idące w stronę indie. Ale już po prostu nie będę państwa zostawiał w niepewności. Moim zdaniem świetnym pomysłem byłoby zabukowanie Interpolu na przyszłorocznego OFF-a, szczególnie biorąc pod uwagę, że właśnie wydali oni nowy album. Jest to naprawdę niezły album. Więc może po prostu puścimy państwu... Odtworzymy państwu któryś utwór z tego nowego albumu. Będzie to utwór zatytułowany Iron City.
3: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

0: To był utwór zespołu Interpol Iron City z ich najnowszego albumu, który również serdecznie polecamy przesłuchać. A ty, Staszku, co chciałbyś zaproponować jako headlinera?
1: Musiałem się bardzo wysilić, żeby znaleźć swoją pozycję, ponieważ o ile słucham współczesnej muzyki, to nie słucham na tyle jakichś dużych współczesnych artystów, więc to, co mi wpadło do głowy, to sobie mi pasowało idealnie do klimatu Off Festiwalu, klimatu Artura Rojka i tego wszystkiego. No, Artur Rojek grał Smęty, prawda? A jak jest najpopularniejszy alternatywny zespół, który grał Smęty? Oczywiście jest to zespół Radiohead i może nie wydali ostatnio albumu tak jak Interpol, tak, no dalej są znaczącym graczem na scenie, znaczy no, trudno mówić już, że niezależnej, ale po prostu na scenie muzycznej jest to wyjątkowo rozpoznawalny, wyjątkowo rozpoznawalna grupa i no jak mieli trasę koncertową bodajże w tamtym roku, w kilku miastach chyba, nie za wielu, to zgromadzili mnóstwo fanów, mnóstwo słuchaczy, każdy po prostu interesował się reunionem Radioheadu, bo też mieli oni sporą przerwę. No więc tak sobie wyobrażam, że Radiohead nawet mógłby nie być tak jakąś niespodziewaną propozycją na Off Festival 2027 i z mojej strony będzie utwór Weird Fishes Arpeggi z ich albumu z 2007 roku In Rainbows.

0: myślicie, że taki zespół odnalazłby się jako headliner of Festival 2027?
1: Obawiam się, szczerze mówiąc, że jest to już trochę za duży zespół na standardy of Festivalu, że chyba na ten moment jakby mieli zagrać gdziekolwiek w Polsce, to zagraliby na openerze. Szczególnie,
0: tak,
1: że opener, szczególnie, że w ostatnich latach na openerze jest jakiś resurgence generalnie artystów i zespołów gitarowych, takich klasycznych zespołów gitarowych, bo przez pewien czas bukowali oni wyłącznie jakichś takich topowych artystów, powiedzmy radiowych, natomiast już, no nie wiem, Nick Cave grał chyba jakoś całkiem niedawno na Offie. The Cure grało w tym roku na Offie, chyba. Na openerze, przepraszam.
0: Właśnie,
1: na openerze.
0: Tak się dziwiłem, tak. Nie?
1: Ale Nick Cave grał chyba na openerze w tym roku, The Cure chyba grało na openerze. Generalnie bukują teraz takie klasyczne akty.
0: Faktycznie, patrz, obawiałem się, że jakiś mały zespół rzucę na headlinera, a tutaj jednak przestrzeliłem. No ale cudno, może jednak przyjadą za rok. Znaczy i tak bym nie udał się na Offa, pewnie mnie to nie interesuje, ale...
1: Dobra, tak jak zapowiadałem, nie będziemy w stanie zrealizować pełnowymiarowo zamierzenia odnośnie dzisiejszego.
0: Nie zapowiadałeś tego na antenie.
1: Czy nie zapowiadałem tego, że... Znaczy, tak. Tego nie zapowiadałem, natomiast nie uda nam się zrealizować tego, co zapowiadałem, bo zapowiadałem, że przedstawimy Państwu headlinera, jakichś dziadków, jakąś propozycję z zakresu muzyki elektronicznej oraz jakąś propozycję z zakresu muzyki ekstremalnej, natomiast niestety nie starczy nam na to wszystko czasu.
0: Kto wie.
1: Więc przechodząc już do sedna, przedstawię Państwu propozycję z zakresu muzyki elektronicznej, która moim zdaniem jest ciekawa, jest pasująca do jakiegoś linażu of festiwalu i tego, jakich bukowali oni artystów. W sumie szczególnie w latach 2010-2016 artystów, którzy zazwyczaj kończyli dzień na scenach namiotowych, bowiem zawsze bukowali tam jakieś nazwiska, które niezwykle zasłużyły się dla współczesnej muzyki elektronicznej, żeby nie powiedzieć, że chociażby Mesh zamykał off festival Mala i Koki chyba w 2010 roku, zamykał off festival duet Hype Williams jeszcze w oryginalnym składzie z Deanem Blantem i z Ingą Copeland. Natomiast nazwiskiem, które nigdy jeszcze nie pojawiło się na off festiwalu, jest praktycznie w równie dużym stopniu zasłużone dla współczesnej muzyki elektronicznej, jest James Ferraro, który złożonością, eklektyzmem tych projektów tak na dobrą sprawę przytłacza wiele nazwisk, które wymieniłem. Oczywiście wszyscy szanujemy tutaj Deana Blanta i Ingę Copeland, natomiast James Ferraro, meandrując w wielości swoich internetowych personaliów, stworzył muzykę niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju i bez zbędnego przedłużania puścimy Państwu fragment utworu z jego...
0: Odtworzymy
1: Państwu fragment utworu Fake Pain z jego, w mojej opinii, najlepszego albumu wydanego pod nazwiskiem, czyli album NYC Hell w AM.

Tak więc to była propozycja elektroniczna od redaktora Mrożki. To ja zaproponuję może coś nieelektronicznego, ponieważ w elektronicznej muzyce nie siedzę i się nie znam. Natomiast jestem od dłuższego czasu oczarowany Kasią Linz, a konkretnie jej albumem Obywatelka.pl, gdzie aranżuje piosenki Ciechowskiego i Republiki. I robi to w naprawdę niesamowity, gustowny sposób. Byłem na dwóch koncertach, gdzie to grała i zapowiedziała kolejny koncert w Stodole, gdzie będą jeszcze kolejne piosenki, więc mam nadzieję, że może zobaczymy jeszcze kolejne jeden, dwa albumy w podobnym klimacie i uważam, że jest to absolutnie znakomita muzyka i naprawdę się nadaje na OFF Festival jeszcze bardziej niż Radiohead.

0: Tak więc to była prośba do następcy w wykonaniu Kasi Lins. Natomiast z mojej strony już na zamknięcie dzisiejszej dyskusji, dzisiejszych propozycji line-upowych na Off Festival chciałbym Państwu przedstawić propozycję, która moim zdaniem jest absolutnym hitem, jeśli chodzi o ekstremalną muzykę gitarową. Mianowicie uważam, że Off Festival w przyszłym roku powinien zabukować zespół Full of Hell oraz zespół The Body i skłonić ich do wspólnego zagrania ich pierwszego albumu kolaboracyjnego w całości, albumu zatytułowanego One Day You Will Ache Like I Ache. Jest to album, który jest absolutnie przełomowy dla ekstremalnej muzyki gitarowej w poprzedniej dekadzie. Jest przełomowy w tym, że w zasadzie nigdy wcześniej na taką skalę nie połączono muzyki dumowo-sludge'owej z muzyką grindcore'ową.
1: Żadnego z tych słów nie było w Biblii.
0: Jest to po prostu niezwykle ciekawy album. Album, który łączy style w tak brawurowy sposób, w jaki w zasadzie w XXI wieku nikt tego nie robił. No, żeby też nie wspomnieć o tym, że The Body to sam w sobie bardzo, bardzo zasłużony dla sceny muzyki gitarowej zespół.
1: Scena gitarowa jest straszliwie obszernym określeniem.
0: Sceny ekstremalnej.
1: Dobrze. Jestem ciekaw tego ekstremu.
0: Tak, no w zasadzie jest to album, który postawił na szyny i niesamowicie rozpędził też karierę międzynarodową zespołu Full of Hell. Niedawno minęło 10 lat od jego premiery i o ile zespół Full of Hell jest stosunkowo często bukowany w Polsce, bo uwielbiałem grać w Polsce koncerty, ja byłem już na 3 koncertach zespołu Full of Hell i grają oni praktycznie co roku albo raz na 2 lata w pięknym nadwiślańskim kraju, tak The Body wspólnie z Full of Hell nie było jeszcze w Polsce bukowane nigdy. I nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek grali oni wspólnie nagrany materiał w ramach jakiegoś live aktu. Więc myślę, że jest to pomysł przełomowy i jednocześnie wpisujący się też w założenia Off Festiwalu, bowiem nie chcą oni raczej bukować standardowych, powiedzmy, zespołów grających muzykę ekstremalną, tylko zespoły, które w jakiś sposób się z tej sceny wyróżniają i to wpisuje się w to wzorowo, więc dla Państwa utwór Flashworks z albumu kolaboracyjnego The Body Full of Hell, One Day You Will Ache Like I Ache.
1: Już się boję.
2: I have tried myself 3 different times. I have not succeeded. I tried it, as you know, with the car. I put the hose on the exhaust and into the window. I stayed in the car over 3 hours. I tried it 3 times. Nothing happened.

0: Kompromitacja Polaków w finale drużynowego Pucharu Świata. Kolejna drużynowa porażka Polaków. Miało nastąpić odczarowanie Stadionu Narodowego, a nastąpił najgorszy występ reprezentacji w finałach DPS od lat. W imprezie, w której reprezentacja Polski uchodziła za specjalistów od seryjnego zdobywania złotych medali, zajęliśmy jedynie trzecie miejsce, kończąc turniej tylko przed znacznie osłabioną kontuzjami Wielką Brytanią. Polacy od początku do końca nie byli w stanie znaleźć odpowiednich ustawień na specyficzny jednodniowy tor na Stadionie Narodowym. Indywidualnie nasi zawodnicy byli w stanie zwyciężyć tylko trzykrotnie. Jeden raz dokonał tego Bartosz Zmarzlik, dwukrotnie Kasper Woryna. Na pierwszym miejscu rywalizację skończyła spodziewanie Australia, która przez całą pierwszą serię była bezbłędna. Na drugim miejscu o punkt przed Polakami zakończyła reprezentacja Danii. Festiwal błędów sędziowskich w Zielonej Górze. Podczas niedzielnych derbów województwa lubuskiego, będących pierwszym meczem fazy playdown, sędzia Michał Sasień popełnił kilka rażących błędów. Pierwszym z nich było niesłuszne dopuszczenie Oskara Palucha do startu w drugim biegu, pomimo pojawiania się przy taśmie przez zawodnika po upływie dwóch minut. Następnie sędzia nie wykluczył Przemysława Pawlickiego w biegu piątym, pomimo ewidentnego poruszania się przez zawodnika na starcie i pomimo faktu, że zawodnik ten miał już na swoim koncie ostrzeżenie za ruchy przy taśmie. Następnie w biegu dziesiątym sędzia po wyjściu zawodników stali na prowadzenie 5-1 przerwał bieg, bowiem dopatrzył się ruchów na starcie ponownie Przemysława Pawlickiego, których to ruchów nie było widać na żadnej z powtórek. Pomimo tego zawodnik został wykluczony. Decyzje te rażąco wypaczyły wynik rywalizacji, w związku z czym sędzia na najbliższą kolejkę został zawieszony. Już najbliższy weekend, decydujące rozstrzygnięcia w Metalka z drugiej Ekstralidze. Na antenach Canal Plus będą mogli Państwo obejrzeć decydujące rywalizacje pomiędzy zespołami PS Rzutu Poznań i Rowu Rybnik, mecz ten będący rewanżem pierwszego półfinału oraz rewanż drugiego półfinału pomiędzy zespołami Polonii Bydgoszcz i Orła Łódź. Również w Ekstralidze wchodzimy w decydującą fazę play-off. 6 września również w niedzielę o godzinie 17 pierwszy półfinał pomiędzy zespołami Unii Leszno i Sparty Wrocław oraz pierwszy półfinał pomiędzy zespołami Motoru Lublin i Apatora Toruń. Serdecznie zapraszamy. Również w najbliższą niedzielę będzie miało miejsce Grand Prix Formuły 1 we Włoszech.
1: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
2: Już w niedzielę koncert zespołu Przeprosiny w Hydrozagadce z ich najnowszym wydaniem FEM, które sławił tutaj na antenie Mikołaj Mroczka. Bilety po 30 zł online, 40 zł na bramce. Wspólnie z zespołem Przeprosiny wystąpi Dzenia, czyli artysta z mafrokowego duo Son of Denny, Ewikcja oraz Femina. Tego samego dnia Festiwal Hipolita i Ludwiki Wawelbergów, organizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga. Gwoździem programu będzie spektakl muzyczny Raj, oparty na programie literackim Tria Kaczmarski, Gincowski, Łapiński o tym samym tytule, w wykonaniu Mirosława Czyżykiewicza, Jacka Bończyka i Hadriana Tabęckiego. Wstęp wolny. Z kolei w przyszłym tygodniu, w czwartek, w warszawskiej pracowni Art Club, koncert kultowego psychodelicznego zespołu Dreamless Night wspólnie z zespołem rockowym Lone Duck. Bilety po 30 zł na bramce.

Dzisiejsza audycja, aktywacja jest klejona na bieżąco, jest improwizowana, więc nie inne będzie wejście stałe, gdzie jako, że znajduję się w tej chwili w posiadaniu gitary akustycznej, to postanowiłem, że po prostu na wejściu stałym zagram trochę muzyki. Więc będzie to najbardziej niszowy artysta na wejściu stałym, czyli redaktor Szewczyk solo. Zagram jedną piosenkę swojego zespołu Dzatewka, która niedawno znalazła się na Spotify i z innych serwisach streamingowych, potem Świt, a potem jeszcze coś innego. Więc uwaga, słuchacze w tej chwili mogą wysłuchać utworu Świt akustycznie live w studio.

tutaj powinno się znaleźć solówka gitarowa, ale nie mam drugiej gitary, żeby to zrobić jakkolwiek sensownie. Zresztą i tak nie zagrałbym tej solówki. Możecie posłuchać oryginału na Spotify i na innych serwisach streamingowych zespołu Dratewka. Serdecznie polecam ten utwór. I teraz jeszcze szukam drugiego utworu, który mógłbym zagrać i już chyba mam. Mi się wydaje, że akurat starczy nam czasu i będzie to utwór, który jest na stałe w setliście Dratewki, natomiast nie jest on utworu, nie jest on zespołu Dratewka, tylko autorstwo zespołu Legendary Pink Dots, których też bym z wielką chęcią zobaczył na OFF Festiwalu, ale zabrakło czasu, żeby o nich wspomnieć. Utwór z 1989 roku, Under Glass, w naszej adaptacji zespołu Dratewka pod szkłem.

0: dwie piosenki, każda w tonacji amol, to znaczy ta druga była w c-molu, ale nie wiem kapodawstwa, żeby to sensownie zmienić. Jako że mam już godzinę 19:57, a następna audycja jest już po nas, będzie to Smells Like Toxic już o równo godzinie 20:00, serdecznie na nią zapraszamy, to żegnamy się z wami, dziękujemy wam za wysłuchanie naszej cudacznej audycji i żegnają się z wami Mikołaj Mloczka.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Stanisław Szewczyk, żegnam się z wami.
1: A realizował nas niezastąpiony Maciej Gdyba.
0: Do usłyszenia.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję Postscriptum Radioaktywnym. Minuta po godzinie 21. Troszkę wcześniej zaczęliśmy. Mam nadzieję, że skończymy o planie. A dzisiaj plan jest bardzo, bardzo napięty i obfity w muzykę, bo dzisiaj sporo dźwięków przyniosłem ze sobą. Mam nadzieję, że na wszystkie czasu starczy. Dzisiaj będzie troszkę mocniej, tak gitarowo. Powiedziałbym, że w pewien sposób kontynuacja tego, co było tydzień temu, tylko może w trochę bardziej instrumentalnym wydaniu. Znowu nowe płyty, świeże płyty, zespoły, które no może nie mają tak długich przerw w wydawaniu jak Junius, który był tydzień temu, no ale z amerykańskiego postrokowego świata też wzięty, więc dzisiaj taki plan do 22, że będzie nawet momentami metalowo, na pewno rockowo, eksperymentalnie, no i z ograniczoną ilością słów. Szczegóły na fanpage audycji Postscriptum na Facebooku, tam za moment pojawi się zapowiedź, którą właśnie teraz powoli redaguję. Natomiast zaczniemy sobie, tak powiedziałem o Stanach, a zaczniemy od Niemiec. Po Long Distance Calling, jakby dość stylistycznie zbliżone do głównego aktora dzisiejszego wieczoru i akurat zaczniemy sobie od utworu A Secret Place. Taki na wprowadzenie na to, żeby obyć się z klimatem najbliższej godziny.

Za nami Long Distance Calling, i utwór A Secret Place. To z krążka The Phantom Void, najnowszego dzieła tej niemieckiej grupy muzycznej, specjalizującej się w post-rocku, ale nie instrumentalnym, tylko i wyłącznie. Płyta jest nowiutka, bo z kwietnia, no i słuchaliśmy jej sobie kilka, no ładnych już kilkanaście tygodni temu w takim szerszym wydaniu. Dziś wracamy do tego właśnie krążka i tak sobie otwieramy audycję, bo ten 2026 rok już, no właściwie bliżej końca niż początku, na ostatni czas obfitował w wydania płytowe, no i dzisiaj kolejne z nich, tych nowych wydań, będzie głównym punktem programu. Mowa o Russian Circles, czyli chicagowskim trio, które specjalizuje się w instrumentalnym, postrockowym, postmetalowym nawet graniu. No i dzisiaj trzy utwory otwierające album Nine. Nine to akurat jest nieprzypadkowe, bo to dziewiąty album studyjny, taki pełnogrający, długogrający w ich dyskografii, bardzo, bardzo bogatej, na dwie dekady już rozciągającej się. Więc nie mieli dłuższych przerw, nie mieli żadnego hiatusu, tu wszystko jest pod jedną ciągłością, skład też jest bardzo, bardzo stabilny przez te wszystkie lata, no i przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt minut będziemy mogli sobie tutaj porozważać, na ile zespół zmienił swój styl, na ile utrzymał to, co robił już i robi dalej przez ostatnie dwie dekady. Więc trzy pierwsze utwory z dziewiątki, która wydana została w Sergeant House, w labelu, od którym 15 lat panowie wydają swoje dzieła. No i na początek utwór o takim bardzo górniczym, powiedziałbym nawet głębinowym terminie, Borehole.

Za nami Borehole, to otwierające album Nine, utwór, łącznie 7 kawałków jest na tej płycie. Akurat Russian Circles nigdy nie słynęli z tego, że robią bardzo długie albumy, zawsze te 40 kilka minut. I tak jest też w tym przypadku. Poprzedniczka Gnosis, wspomniałem już w poprzednim wejściu, 4 lata temu, wcześniej był Blood Year w 2019. No faktycznie, jak liczymy te albumy studyjne, to jest numer 9. Jeszcze była jedna epka na samym początku kariery, więc no i tam albumy live, no to jakby jest osobna sprawa. No ale studyjnie to jest 9 album, nie wynieśli się na wymyślanie jakiegoś tytułu, po prostu nazwali to 9 i tyle. Album jest świeżutki, bo miał premierę raptem 4 dni temu, 28 sierpnia się oficjalnie ukazał. Nagrywany w studiu Electrical Audio w Chicago, zmasterowany, zmiksowany przez Kurta Balu, no więc wszystko jakby na miejscu, a nagrywany też był poza Chicago w innych różnych miejscach, to w Massachusetts, to trochę w Kalifornii, także taki owoc pracy, powiedziałbym trochę międzynarodowy, mimo tego, że ekipa jest z Illinois. Więc 7 kawałków w stylu utrzymanym, takim jak mogliśmy usłyszeć. Powiedziałbym, że jest mniej tego metalu, więcej rocka nawet na tym krążku. Siermiężnych dźwięków jest jakby troszkę mniej i takiego mocniejszego grania. Są też elementy takie bardziej klimatyczne, ale to za kilka chwil, bo Eluvial, jeden z dłuższych utworów na płycie, to mój faworyt. I tam panowie sobie trochę bardziej pofolgowali, jeżeli chodzi o rozpiętość stylistyczną. Natomiast bezpośrednio po Borehole, który jest takim, powiedziałbym, typowym utworem w stylu Russian Circles, więc są gitary, jest bardzo mocna perkusja i takie właśnie, powiedziałbym, trochę żołnierskie tempo. Jest Empath, trochę krótszy, niespełna 5-minutowy, idealny wręcz single.

za nami Empath. Powiedziałem, że taki typowy singiel i chyba jeden z najbardziej siermiężnych, mocnych, przytłaczających utworów na całym nowym albumie. Może też trochę najmocniej w nim słychać wpływ producenta, masteringu Kurta Ballou, bo o tym wcześniej nie wspomniałem. To jest gitarzysta Converge, czyli takiej metalcore'owej grupy amerykańskiej. No ale też sprawdza się jako producent właśnie różnorakich muzycznych aktów, które są gdzieś tam na pograniczu rocka i metalu. Z Russian Circle współpracuje już od ładnych kilku lat, bo właśnie od płyty Blood Years 2019 roku. Zresztą długoletni współpracownik nieżyjącego już Steve'a Albiniego, bo to w jego studiach właśnie płyta została w dużej mierze wyprodukowana. No więc te ciężkie, takie rwane riffy, które w Empath tutaj dominują i prowadzą ten kawałek, to tutaj czuję tą rękę właśnie producenta i jednocześnie inżyniera, który odpowiada za zgranie wszystkiego jakby w całość, tak stylistycznie wyważenie pewnego rodzaju akcentów. Także utwór potężny, utwór bardzo, bardzo metalowy, a bezpośrednio po nim na albumie Sylluvial, który ma swoje takie spokojniejsze momenty i tutaj ta rozpiętość stylistyczna właśnie jakby jest największa na całym, ze wszystkich utworów na Nine. Może dlatego też tak najmocniej do mnie przemówił, bo nie jest po prostu grany utwór, można powiedzieć, na jedno kopyto, tylko jest w tym jakiś głębszy pomysł i historia. A mają na to dużo więcej czasu, bo kawałek ciągnie się przez prawie 8,5 minuty.

Za nami Love Y'all, to numer 3 na płycie Nine, niespełna 40 minut i właściwie praktycznie połowę tego albumu sobie posłuchaliśmy. Zaczyna się bardzo niepozornie ten kawałek, bo tak elektronicznie, nietypowo bym powiedział, jak na Amerykanów. Później już jest ciekawiej i te pasaże gitarowe, takie przeplatane, te mocniejsze fragmenty ze spokojniejszymi, naprawdę fantastyczna robota, tak bardziej właśnie urozmaicony jest ten utwór, taki żywszy przez to, niejednoznaczny, cieszy, że akurat w taki nietypowy sposób, szczególnie jeżeli chodzi o ten początek do tego kawałka, podeszli. Więc interesujące na pewno dzieło. Czy najlepsze, to się nie wypowiem, bo tutaj znowu sentymenty z lat nastu przed zaczną działać i te pierwsze albumy. No na pewno nie jest źle, nie jest najgorzej. Fajnie się tego słucha, bardzo szybko czas mija, ale to akurat jest reguła przy każdym albumie Russian Circles. One są po prostu bardzo, bardzo w pewien sposób kompaktowe, takie dobrze opakowane, 40 minut, błyskawicznie mija. Nawet ciężko się w pewnym momencie przestawić na to, że oto już właściwie leci drugi raz z rzędu. Także to tyle, jeżeli chodzi o płytę Nine. Może będziemy do niej wracać, to się okaże, jak przyjdzie podsumowanie roku. Natomiast teraz drugi projekt, drugi z przedstawicieli chicagowskiej sceny, tej mocniejszej, rockowej, metalowej, postrockowej, czyli zespół Pelikan. Zresztą zaczynali w podobnym czasie. W podobnym czasie zdobywali też triumfy, tylko w przeciwieństwie do Russian Circles Pelikan nie wykazywał nigdy aż tak dużej regularności, no i przez to nie ma 9 długogrających płyt na koncie, a jedynie 7. Natomiast Flickering Resonance ukazało się w zeszłym roku, czyli ich, powiedziałbym, ostatni album. Dzisiaj sięgnąłem jednak do czegoś dużo, dużo starszego, bo City of Echoes w przyszłym roku kończy 20 lat. No i właśnie utwór tytułowy z tego krążka numer 3 w ich dyskografii.

City of Echoes, utwór tytułowy z krążka wydanego w 2007 roku, trochę inny od tego, co Pelikan tworzył wcześniej. Ja tu powiedziałbym nawet, że te zmiany były dość kolosalne, bo sam krążek taki bardzo bliski temu, co Russian Circles właśnie tworzyło w pierwszym początkowym okresie twórczości. Ten utwór nawet spokojniejszy od tych kawałków, które mogliśmy wcześniej usłyszeć. Krążek 42-minutowy z 8 utworami, takimi krótszymi. No i tak, żeby sobie uzmysłowić, dlaczego akurat jest to tak duża zmiana w przypadku Pelikana, no dlatego, że wcześniejsze dwa albumy były zdominowane przez kilkunastominutowe kompozycje. No i tutaj doświadczenie koncertowania, tras koncertowych tutaj trochę wrzuciło swój cień właśnie na to, jak, w jakim podejściu, w jakim stylu tworzyć nowy album, bo no, okazało się, jak to sami członkowie zespołu mówili, że podczas 75-minutowego setu koncertowego udawało im się zagrać raptem 5 utworów. No, one były po prostu tak długie i tak rozbudowane, że na więcej czasu już nie starczyło, no i sił, no bo to też jest pewien wydatek energetyczny, który trzeba przy tak intensywnym graniu zużyć. Więc to z jednej strony jest to doświadczenie, które sprawiło, że żeby stworzyć coś innego, to piosenki trochę takie bardziej krótsze, powiedziałbym nawet bardziej przystępne dla publiczności w odbiorze również. A druga rzecz, taka bardziej, powiedziałbym, filozoficzno, etyczno-moralna, czyli ta głębia, która stoi za City of Echoes, to doświadczenie globalizacji, bo jak się zaczyna jeździć po różnych krajach, czy w ogóle po Stanach Zjednoczonych, to się wielu rzeczy można spodziewać, a wielu nie, a na pewno wiele można zauważyć. No więc odwiedzając różne miejsca, się okazuje, że ta zachodnia kultura wtedy, 20 lat temu, zaczęła tak bardzo mocno wszędzie wchodzić. Te miejsca są pod wieloma względami po prostu do siebie bardzo, bardzo podobne. No i w tym doświadczeniu właśnie takiego odwiedzania różnych miejsc, które niby są inne, wyglądają tak samo, wyszedł z tego taki koncept, żeby właśnie stworzyć album o echach, bo te City of Echoes to są echa właśnie miejskie. Echa, te powtarzane jakby z miejsca na miejsce, że to tak jakby jedziemy w coś nowego, a to wygląda jakby to było gdzieś, już żeśmy to widzieli, te złote łuki i inne tego typu rzeczy. Także to tyle, jeżeli chodzi o Pelikana dzisiaj. Latitudes to następny zespół, który się dzisiaj pojawił, utwór In Rushes Bound.

Za nami Latitudes in Rushes Bound, to akurat brytyjski projekt, taki bardziej metalowy, sludge'owy, z wokalami, jak mogliśmy usłyszeć. Ciekawy, interesujący, mocny, to na pewno. No i to był przedostatni utwór w dzisiejszej audycji. Wracamy do Niemiec na koniec. The Ocean i utwór Subatlantic.

za nami The Ocean, Subatlantic, tak kończy się płyta Holocene sprzed 3 lat. The Ocean pojawia się nieprzypadkowo raz, że zamyka klamrą dzisiejszą audycję, bo zaczęliśmy w Niemczech i kończymy w Niemczech. A po drugie, już za 3 tygodnie i troszkę pojawi się nowy album tej niemieckiej grupy, czyli Solaris. No i pewnie w audycji też za jakiś miesiąc z racji tego zagości. Tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą gościnnie Mateusz Leszczyński. No i zapraszam do słuchania dalej radioaktywnego już za moment Maciej Bancerz i You've Got the Vibe. A ja mówię dobranoc i do usłyszenia za tydzień.

0: Dobry wieczór Państwo, 4 minuty po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym wydaniu audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Dzisiaj kolejny wywiad, nie będzie audycji solo. Jest tutaj trzech pięknych gentlemanów z zespołu Road Tomorrow. Witajcie, mega miło Was tutaj gościć.
1: Siemanko, siemanko.
2: Hej, cześć. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Na początek powiedzcie w ogóle, jak się nazywacie, przedstawcie się i co robicie w Road Tomorrow.
2: No, ja jestem Żenia, a.k.a. John Tomorrow, jestem na wokalu.
1: Się nazywam Aloha, gram na gitarce.
3: A jestem DJ Apostoł, jestem DJ-em.
0: Mieliśmy się spotkać 2 tygodnie temu, ale z różnych tutaj problemów organizacyjnych nam się to nie udało, ale to było spotkanie chwilę przed zarówno premierą waszego singla, jak i też pierwszą trasą, jaką odbyliście.
2: Dokładnie.
0: Powiedzcie w takim razie, bo już jesteście po, jak było... Co się tam działo, z kim graliście, jaki był odbiór waszych występów?
2: No, ja mogę się wypowiedzieć na ten temat. Szczerze, miałem mieszane uczucia po tej trasie, bo z jednej strony no było fajnie, bo zwiedziliśmy dużo fajnych miast, aż całe 3, ale było i tak fajnie. Mieliśmy fajne koncerty, mimo tego, że na niektórych z nich był Dead Crowd i to właśnie była taka druga strona medalu. No ale mimo wszystko to jest doświadczenie dla nas.
1: Graliśmy trasę razem z zespołem fajnym takim Dead Do i Fifth Column. Pozdrawiamy chłopaków.
2: Pozdrawiamy.
1: No co do trasy, mi się spodobało mega, nowe jakby odkrycia w życiu. I co, no to prawda, nie wszędzie były soldouty. Też można było promocję lepiej zrobić, bo wiadomo w tych czasach teraz trzeba rolki nagrywać, TikToki, promować bardziej. Ale zawsze coś, pierwsze... Taka próba do trasy, mega fajnie, na przyszłość będziemy wiedzieli, lepiej to zrobimy. Będzie więcej ludzi i więcej zespołów fajnych.
2: No i więcej piosenek.
1: To też.
3: Dokładnie.
0: Okej. Okay. Jesteście, wydaje mi się, takim zespołem, który generalnie dużo gra. Tak co chwilę, jak patrzę na waszego Instagrama, to co chwilę praktycznie gdzieś grać. No wydaje mi się, że chyba koncerty to jest taki wasz żywioł, mocna strona.
1: No my zaczynaliśmy od festiwali szkolnych, a oni zaczęły się dość często. I jak zaczynasz być dobrym zespołem i trafiać na każdy festiwal, i robisz do tego się swoje koncerty, to nam się trafiło kiedyś zagrać z 5 koncertów w jednym miesiącu, i to wszystkie w Warszawie. Właśnie to były festiwale szkolne i nasze koncerty.
2: No to można powiedzieć, że dopiero zaczynaliśmy wtedy tak naprawdę tym zespołem. No, też zdobyliśmy duże doświadczenia, tak z chłopakami też podbiliśmy nawet parę festiwali, że tak powiem. No, zajęliśmy tam pierwsze miejsce na jakimś festiwalu i wygraliśmy w ogóle nagrywki w studiu. No, na razie z tego nie skorzystaliśmy, ale zamierzamy oczywiście.
1: My też, jak nie masz nic wydanego, to te właśnie koncerty to jedyna opcja posłuchać cię, twój zespół i cię poznać.
3: No, dokładnie.
2: To jest dla mnie bardziej też, dla rozgłosu.
3: Dla mnie też w ogóle, my jesteśmy takim lepszym koncertowym zespołem, w sensie zdecydowanie, jak dla mnie, lepiej to brzmi na żywo. Jest jednak większa energia, lepiej można do tego posłuchać, niż jakby słuchać tylko w słuchawkach w domu.
0: No jasne. Jakiś koncert wspominacie tak najlepiej, który był takim może przełomowym koncertem dla was?
2: Ja muszę jeszcze pomyśleć.
3: Ja mam myśl.
0: Że tak poczuliście, o kurczę, coś kliknęło, nie?
3: Tak, jak graliśmy w Mechaniku na release Kolumny, wtedy była praktycznie cała sala, tam 300 osób się mieści mniej więcej, to, no, to był taki mega duży koncert i taki bardzo energiczny, z świetną publiką na pewno. To dobrze wspominam.
1: Mi właśnie się bardzo spodobał ostatni koncert na trasie we Wrocławiu, bo to zależy od nagłośnienia. Jak mega fajnie słyszysz, to możesz bardziej się wyluzować, powiedzmy, i coś tam potańczyć bardziej, coś tam połazić po scenie, a nie próbować się wsłuchać w ten wedge, co z niego leci.
2: No, to prawda. Znaczy, dla mnie najlepszy koncert chyba był 24 sierpnia w zeszłym roku. To był nasz taki pierwszy faktyczny koncert, bo wcześniej graliśmy na festiwalach. No, a teraz to był właśnie koncert i to był koncert w 2 kołach. Nie najlepszy klub oczywiście dla niezależnych zespołów, ale to, że na nas było tak naprawdę najwięcej ludzi, mimo tego, że to był nasz taki pierwszy faktyczny koncert, to nie wiem, strasznie mnie to zajarało po prostu na działalność w tym zespole i wkładanie więcej samego siebie w ten zespół.
0: Jasne. A jak wspominacie wasz pierwszy koncert, pierwsze granie? Od razu też czuliście, że już na tej scenie poruszacie się w miarę swobodnie, czy jednak pierwszy koncert był nieco taki bardziej może poskładany? Nie wiem, jak wspominacie te wasze pierwsze występy na żywo?
1: Pierwszy koncert nasz był rok temu w Ciackim na festiwalu CSS. I w sumie tam głównym problemem w tym koncercie było, że nic nie było słychać z Wedzy. Jak mówimy, o tych festiwalach szkolnych raczej nie jest najlepszy sprzęt. Ale było sporo ludzi, jak na nasz pierwszy koncert ever. My się wczuliśmy, nasz Janek basista mega fajnie się pomalował i właśnie od tego koncertu wzięła się tradycja malowania Janka na co koncertach, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Janek się maluje na co koncert inaczej i właśnie przez ten Ciacki wzięła się taka tradycja, bo on jakby nie wiedział, w co się ubrać, ale miał farbę sobą i się pomalował, więc uważam, że to był mega fajny koncert, szczególnie jako na pierwszy nasz koncert.
2: No, dla słuchaczy Radia Aktywnego od razu mówimy, że to nie jest wcale z inspiracji Wesem Borlandem z Limp Bizkit.
0: Okej. Okay. A też zauważyliście jakąś dużą różnicę w tym, jak zaczynaliście na festiwalach szkolnych, a potem zaczęliście grać w klubach? Jednak mimo wszystko publika jest nieco inna, nie? Tam na koncerty klubowe już może przyjść każdy, na koncert z kolei taki na festiwalu licealnym. Może i masz publikę, która bardziej, nie wiem, odpowiada pod kątem wieku, ale też z drugiej strony są ludzie, którzy są wkręceni w bardzo różną muzę. Jestem ciekaw, jak wy byście porównali odbiór waszej muzy na festiwalach licealnych i na koncertach klubowych.
2: Na festiwalach licealnych raczej dużo ludzi przychodzi nie tylko na jakiś jeden zespół, tylko tam gra kilka takich dosyć fajnych zespołów.
1: Też rapery.
2: No też raperzy.
1: Ale na fazie, jak graliśmy, no to było dużo takich ludzi, co nie są w metalu na co dzień, po prostu nas wpadli, może trochę nawet randomowo.
2: No tak, a zawsze to jest podzielone. Najpierw są raperzy, później zespoły, ale myślę, że Apostoł mógłby się fajnie wypowiedzieć o raperach w kontekście festiwali szkolnych.
3: No tak, no one są przejęte też mocno właśnie przez raperów. Występuje, no głównie tam Leo jest, się przewija, Fofilar, Siemek. To są tacy głównie artyści, no i ta publika się właśnie przecina na festiwalach tych szkolnych, a jak gramy jednak w klubach, no to publika jest bardziej nasza na pewno, więc energia czasami jest też większa, chociaż niekoniecznie też.
1: Gdyby docelowo wpada człowiek na twój koncert, więc pewnie wie, na co się nastawiać, no i po prostu jak przyszedł, to wie, na co przyszedł, a nie randomowo jak na festiwalu.
0: Nie, pytam też dlatego, że często zespoły, które zaczynają grać na festiwalach licealnych, jak potem przychodzą do klubów, jednak muszą się zmierzyć z tym, że no, trzeba o tego widza trochę zabiegać. To już nie jest tak, że o przyszły ziomki ze szkoły, jest po prostu duża scena, fajna produkcja, tylko teraz no, przechodzimy do klubu i wiele kapel ma taki, jakby wiesz, walnęły trochę łbem o beton i trochę muszą się na nowo nauczyć po prostu tego, jak funkcjonować już w klubowych warunkach, a nie tylko w licealnych murach.
1: Lubię to trzeba mówić, żeby kupowali piwo, żeby cokolwiek zarobić.
0: To też prawda.
1: Niestety, takie jest życie. A na festiwalach to masz od wszystkiego organizatory. Właśnie o to chodzi, że jak masz koncert w klubie, robisz go sam od zera, rezerwujesz klub, szukasz zespołu, plakaty, promocje. Festiwale szkolne fajne są na początek o tyle, że twoje zadanie po prostu jest przyjść i zagrać koncert. Nie martw się o promocje, o plakaty. Organizacja, sprzęt, tam jest wszystko na miejscu, już zapomniałem przez organizatora festiwalu.
2: No właśnie, ale jeśli chodzi o na przykład zwycięstwo w festiwalu, to warto promować tam swój udział, żeby przyszło na więcej ludzi, żeby, nie wiem,
0: no jasne.
2: Zrobić jakiś fajny crowd.
0: Pewnie, to też jest taka ciekawa obserwacja, bo sam pamiętam, jak też chodziłem i też grałem na festiwalach licealnych te 10 lat temu i wtedy rzeczywiście na przykład hip-hopu było bardzo mało i tego nieskulowego rapu, a jak teraz miałem okazję być jurorem na flaku dwa razy, to już praktycznie było pół na pół. Zespoły plus raperze, ale to taki mały wtręt ode mnie. Zagraliśmy wasz pierwszy singiel, Daytrana, i on ma takie brzmienie, bardziej bym powiedział, garażowe. Nieco tak mocniej dla mnie kojarzące się z końcówką lat 90. I tych new metalowych kapel z tamtego czasu.
1: To jest kwestia nagrywek, ponieważ nagrywaliśmy Daytranę Technikum na Polnej, gdzie wygraliśmy festiwal i mieliśmy jako nagrodę nagrania singla u nich. I też tam realizowali to uczniowie, to też było w taki bardziej sposób niezbyt doświadczony. To były nasze pierwsze nagrywki ever i widzieliśmy, jak to wszystko ma wyglądać. Robili to uczniowie, które też pewnie nie mają dużego doświadczenia. I później Filip Pongowski jakoś to uratował miksem i właśnie przez to jest takie bardziej garażowe brzmienie niż ten drugi singiel.
0: No tak, bo akurat można by to oczywiście postrzegać jako pewną wadę, ale na przykład dla mnie to takie garażowe brzmienie ma pewien klimat i też się wpisuje gdzieś w takie brzmienie, jak na przykład słuchamy pierwszych płyt Kapel pokroju Faulty Below Summer, tam też brzmienie jest takie bardzo surowe i takie bardzo, bardzo gdzieś takie garażowe. Z kolei wasz nowy singiel Bowdan już brzmi tak potężniej, myślę, że ma trochę brzmienie bardziej modern, nawet bym powiedział.
2: Ja bym powiedział, że trochę się nauczyliśmy na swoich błędach, żeby nie nagrywać festiwalu licealnym. Więc trochę się przełożyliśmy bardziej do tego singla. Właśnie u Filipa Pongowskiego nagrywaliśmy i miksowaliśmy to. I uważam, że wyszło naprawdę fajnie, jak na drugi singiel.
0: No to nie pozostaje nam nic innego, jak teraz posłuchać i potem wracamy do rozmowy z zespołem Road Tomorrow. Zostańcie z nami.

0: i utwór Bow Down od grupy Road Tomorrow, która cały czas jest tutaj z nami, ich najnowszy singiel. Na początku chyba była prośba o małą korektę, jeżeli chodzi o kredyty co do tego singla.
1: Tak, właśnie, prosiłem o małą korektę, bo nie miksowaliśmy ten utwór u Filipa, tylko u ziomka...
2: Michała Króla.
1: Tak, u Michała Króla.
2: Który też zrobił fajną epkę zespołu Dead Dew, właśnie od nich mam polecajkę.
1: Tak, tak, właśnie ten Michał Król się ziomuje z Dead Dew, my się też z nimi ziomujemy, polecam się z nimi ziomować, bo są naprawdę fajni. Wydają się, tylko wydają się tacy straszni, ale...
2: I starzy.
1: Tak, i starzy.
0: Pozdrawiamy wszystkich panów. Powiedzcie, właśnie to mniej więcej takie brzmienie, jakie się rysuje na tym singlu, to jest gdzieś takie brzmienie, jakie chcielibyście gdzieś później podtrzymać, jeżeli chodzi o dalsze nagrania?
1: Wolimy się nie wypowiadać o przyszłości naszych miksów, bo...
2: W sensie... Tak, bo... powiedzieć tak, że cały czas szukamy swojego realizatora, okay, który nas będzie miksował. I próbujemy teraz właśnie, wydajemy single przed albumem, bo kiedyś ten album powstanie oczywiście i już ten album będzie nagrany
1: jednym miksem.
2: Bo tak, wszystko tak nagramy od zera, będzie jeden wspólny miks, a teraz te single, które powstały przed albumem, będą miksowane u różnych gości, żeby właśnie znaleźć tego, ten miks, który nam będzie odpowiadał.
1: Tak, a. Bo na razie robimy segregację, nie?
0: Okej, okay, czyli jakby nie mamy troszeczkę... Nie chcemy trochę traktować tych singli jako zapowiedź już pełnego materiału. Te numery się nie znajdą później na płycie.
2: Się znajdą, ale w nieco innym brzmieniu.
0: Nieco innym brzmieniu, okej. Okay. Czyli po prostu na razie wydajecie te single, a kwestia większego wydawnictwa gdzieś tam jest w niedalekiej przyszłości.
2: Nie wiem, czy niedalekiej, ale plany są.
0: No to dobrze. Mam takie też pytanie, nie kusiło was może, żeby do tych utworów nagrać klipy? Do tych, co już macie wydane?
2: Wiesz co, nagraliśmy taki fajny teledysk do Daytrany. Nagrali nam ziomeczki ze studiów. Jednej naszej koleżanki, dziewczyny wokalisty Kariny, pozdrawiamy ją.
1: Pozdrawiam cię.
2: No i nagraliśmy i trochę był problem z montażem, bo jeden z kamerzystów nie łapał tempa piosenki i tam było, że piosenka gra jeden beat perkusyjny, a na kamerze wideo jest, gdzie perkusista gra inny beat. I to totalnie się nie zgrywało z sobą i musieliśmy poszukać innego gościa, który nam to zmontuje. No i obecnie finansowo i czasowo nie mamy na to wpływu i trochę czekamy. Kiedyś powstanie. Jest nagrany, zostało tylko go zmontować.
1: Tak, na razie niestety powstrzymujemy się z montowaniem tego klipu, ale no myślę, że wyjdzie spoko, bo teraz nam to robi inny ziomek. W sensie teraz zamierza nam to montować, ale myślę, że on się zna i będzie dobrze.
0: No wiecie, bo i tak w sumie myślę, że nawet pomimo braku klipu i w zasadzie tylko wydanych dwóch numerów, no to i tak wasza kariera się rozwija bardzo tak dynamicznie. Pierwsze gdzieś te zdjęcia, jakie były na waszym Instagramie, to było gdzieś tak z półtorej roku temu, tak jak patrzyłem i w sumie zagraliście bardzo dużo koncertów i też te koncerty są coraz większe i coraz lepsze i widać, że to się wam po prostu kręci. Jak myślicie, czego to jest kwestia?
2: Każdy się...
0: No poza intensywnym koncertowaniem, bo o tym żeśmy powiedzieli.
2: Każdy z nas się jara tym, co robimy i robię to raczej dla frajdy i po prostu granie koncertów jakby... Jak to powiedzieć? Weźmy ktoś pomóż, nie powie coś.
1: No myślę, że granie koncertów to jest nasz taki as w rękawie. Naprawdę z tego się wybiliśmy i po prostu od razu mieliśmy taką strategię, żeby zrobić rozgłos jakby wśród ludzi po prostu. Żeby, wiesz, tak nie nagrywać od razu na przykład jakiś cały materiał i go wydawać i już dopiero później grać, tylko najpierw, wiesz, zgarnąć jakiś fanbase.
0: No tak, to jest takie dość w sumie oldschoolowe podejście. No,
2: title fight tak zrobili, przez 5 lat grali, a nie wydali nic.
1: No.
2: Dopiero po 5 latach wydali.
1: A i mieli tak, takie ogromne grono fanów.
0: A i tak uważacie, że to wszystko się rozwija w szybkim tempie? Czy raczej myśleliście, że to wszystko będzie szło jeszcze szybciej? Jaki w ogóle macie odbiór póki co tej waszej drogi? Czy jesteście po prostu zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda?
1: No w dzisiejszych czasach, powiem ci, dominują algorytmy i tak naprawdę to jest loteria, że nie wiesz, czy trafisz w zasięgi do końca i No nie wiem, po prostu na razie robimy wszystko, co się da, jakby, żeby promować swoją muzykę. No myślę, że to się uda. To może zająć długo, ale chyba każdy z nas woli w to inwestować samych siebie i swój czas.
0: A jakie macie w ogóle ambicje względem tego projektu?
2: No, chyba każdy marzy, żeby z tego zarabiać na stałe, żeby siedzieć sobie w domu ładnie, wymyślić pioseneczki i nie martwić się, że jutro musisz wstać na magazyn, na pracę.
0: No. Czyli jak najwyżej.
2: No oczywiście, chyba jak każdy zespół tak myśli.
0: Teraz posłuchamy sobie pierwszych takich waszych chyba najbardziej oczywistych inspiracji i o nich pogadamy jeszcze za chwilę, ale też porozmawiamy jeszcze co nieco o was. Na początek Linkin Park i From the Inside.

0: scène néo-métal est un phénomène de mode pour ados attardés. Trois accords suffisent pour jouer. Texte à deux balles, puéril et trivial. Y a quoi être moqueur quand on voit ces porteurs.
1: Za nami Linkin Park From the Inside, a chwilę później formacja Playmo i utwór World. O tych kawałkach jeszcze sobie za chwilę pogadamy, ale na początek jeszcze tego wejścia jestem w ogóle ciekaw waszych takich początków i skąd się w ogóle znacie, jak się w ogóle narodził zespół Road Tomorrow.
2: To powstał tak, że w 22 poznałem Żenię w jakiejś szkole muzycznej. Tam był jakiś projekt typu nauć się w wakacje grać na gitarze, zagraj koncert.
1: Okay.
2: Powiedzmy coś tego typu. Tam poznałem Żenię, później ciągnęliśmy razem, poznaliśmy się, byliśmy kolegami. I on gra na gitarze, śpiewał, ja gram na gitarze, nie umiem śpiewać. My się tak połączyliśmy fajnie, chcieliśmy we dwójkę coś próbować. Później powstał pierwszy próbny Road Tomorrow i właśnie tam Żenia miała przemową piosenkę, po której już powstał niemetalowej Road Tomorrow, więc Żenia, powiedz, jak to było.
3: Dobra, no to można zacząć jeszcze raz od tego 22 roku, tak, właśnie poznaliśmy się z Alochą i tak, żeby trochę doprecyzować to, to mieliśmy zespół gitarowy tak naprawdę. Graliśmy razem na gitarze, był z nami jeszcze jeden ziomek, z którym się kolegowaliśmy wtedy, że tak powiem. No i później właśnie doszło do tego, że zagraliśmy koncert pod Placem Kultury i Nauki, tak w ogóle.
1: O, ciekawe.
3: Ja jeszcze wspominam dobrze ten koncert, bo jeszcze byłem prowadzącym tego koncertu, bo tam nie byliśmy tylko my, tylko jeszcze jacyś ukraińscy tam artyści i tak dalej. No i jak skończyliśmy grać, bo ja wtedy też na perkusji grałem, bo mieliśmy nie tylko ten gitarowy zespół, tylko też normalny, gdzie ja grałem na perkusji, a Locha był na gitarze. Właśnie ten ziomek, z którym kolegowaliśmy się, nazwijmy go ziomek X, X-Men.
1: Profesor X.
3: No to właśnie po tym koncercie mieliśmy takie wrażenie, kurde, trzeba wyjść spoza ramy tej szkoły i tworzyć coś własnego, trzeba założyć jakiś zespół. My z Alochą byliśmy totalnie na tak, my byliśmy tacy zajarani tym, a ten X-Men mówi, no dobra, no może tam kiedyś się uda. Także on jakby od razu nie był na to jakoś przygotowany, dlatego byliśmy z Alochą trochę, no, zdesperowani tym, bo nie mieliśmy tak naprawdę ziomków, którzy chcieli grać z nami, bo po prostu nie mogliśmy nikogo znaleźć. No i doszło do tego, że poszliśmy z Alochą na koncert pewnego zespołu, też zespół X, niech będzie, tak samo. No i już po tym koncercie, jak zobaczyliśmy, jak ci muzycy tam na tej scenie się ruszają, że oni grają swoją muzykę, to no nie wiem, byliśmy tym jakoś też podwójnie zajarani, to była taka finałowa kropka, żeby stworzyć ten zespół.
2: Że dla mnie bardziej kropką było festiwal Kwas w 24. Zobaczyłem te wszystkie undergroundowe zespoły typu Fifth Column, Diving Stone, tam jeszcze grał. Ewikcja tam pewnie jeszcze grała.
3: No, zrobiliśmy wywiad w ogóle z jednym zespołem.
2: Była tam taka energia i mówię, kurde, ziomki są w naszym wieku, grają zajebistą własną muzę. Czemu tego nie robimy? I właśnie z Anią się zebraliśmy wtedy na założenie zespołu.
1: Okej, okay, a mieliście od początku wkręte, że to będzie zespół new metalowy, czy musieliście troszeczkę też dojść
3: właśnie
1: do...
3: Nie do końca.
1: Do tego brzmienia.
2: Właśnie zaczynaliśmy bardziej jako alt-rockowy zespół, mieliśmy nieco inny skład, mieliśmy innego właściwie perkusistę. Graliśmy nawet cover na The Beatles, były słynne czasy. I właśnie Żenia tam miał piosenkę fajną, która później przerosła w nową erę zespołu.
3: Tak, tak, to była... znaczy inaczej, dobra. Linkin Park wydali właśnie swój ostatni album na ten czas, który się nazywał From Zero. I ja bardzo się ucieszyłem, że oni wrócili tak naprawdę, bo no, dosyć długo ich nie było. I dla mnie ten album też przy okazji wydał się dosyć fajny, bo tak naprawdę nazwa wskazuje na sam album, że oni zaczynają od zera i przechodzą przez wszystkie etapy, które przechodzili z Chesterem. Nu metal, elektro, jakieś tam rzeczy, popowe rzeczy, też hardrockowe rzeczy. No a tam przede wszystkim był tam utwór, który się nazywał Two-Faced. I właśnie on był taki metalowy, inspirowany trochę One Step Closer. No i mnie to trochę zajerało na to, żeby stworzyć coś podobnego. Żeby utwór właśnie dawał takie inspiracje. No, trochę ukradłem, ale dobra. No i właśnie chcieliśmy przećwiczyć ten utwór z chłopakami. z naszą byłą sekcją rytmiczną. No i oni mieli takie dosyć mieszane uczucia, szczególnie basista. On bardzo nie lubił, jak ja krzyczę, bo on tego nie znosił po prostu. No.
1: Rozumiem.
3: I stwierdziliśmy, że nasze drogi się rozchodzą na tym punkcie i właśnie później zaczęliśmy szukać Janka i Matiego, ale o tym Alocha może bardziej się wypowiedzieć, jak to było.
2: No, Janka znalazłem na koncercie, to był chyba Flag Festival. No. Poznałem go tam. On mówi, że gra na basie. Właśnie on wtedy przyszedł na festiwal ze swoim basem, bo był po prostu z próby jakieś tam. I mówię, gościu, wpadł do nas na próbę, pogramy raz, zobaczymy, co będzie. A Matiego zobaczyłem, Mati grał ze swoim starym zespołem Corrosion, wtedy jeszcze zwany jako Double Gold Card. I oni grali taki prawdziwy grunge. Mieli nawet cover na Alice in Chains. Uh-huh. Byłem na ich koncercie Unplugged. Było mega fajnie. Mówię mu, fajnie grasz, chcesz spróbować z nami pograć. I finalnie Maciu został u nas, Corrosion odszedł. A tam grają chłopaki dalej, mają nowego ziomka. Pozdrawiamy ich.
3: No też Mati chciał z nami grać, dlatego że też lubi metal.
2: To właśnie to było to, że oni się jarali tą muzą, bo nie było tak, że zmuszamy kogoś grać tę muzykę, tylko ziomeczki widzieli, co chcą, słuchali tej muzyki, bo byli w temacie już od razu.
1: No właśnie byłem ciekaw, czy musieliście gdzieś się też z pozostałymi członkami zespołu dotrzeć pod kątem właśnie grania takiej muzy, czy po prostu wszyscy gdzieś tam mieli jednakową wkrętę, mimo pewnie tego, że oczywiście każdy też z was też słucha pewnie innych rzeczy poza tym, nie?
3: No właśnie, każdy z nas jest totalnie zainspirowany i zajarany inną muzyką, ale wciąż łączyliśmy się na nu metalu. W ogóle z Jankiem to było tak, że robiliśmy najpierw przesłuchanie basistów, bo nie wiedzieliśmy do końca, jak Janek się sprawdzi, no i wtedy przesłuchaliśmy, był jeden chłopak, co inspirował się chyba Lemim z Motorhead i bardzo lubił takie solówki basowe. Stwierdziliśmy, że za ciężko dla nas, tak naprawdę. Była jeszcze jedna dziewczyna, i był właśnie Janek. Janek się wykazał bardziej nie graniem, nie techniką grania, tylko charyzmą. Według mnie. I też jak się dowiedział, że my go zapraszamy na te przesłuchania, to on 3 dni przed przesłuchaniem nauczył się slapu. Mhm. No i nawet dobrze się sprawdził.
2: No więc każdy teraz nasz się ulepsza technicznie i też poruszy na scenie lepiej, bo każdy zaczyna tak prawie od zera. Nie wiem, jak tam Apostoł, bo Apostoła znaleźliśmy nieco później. Janek był na koncercie u Apostoła i mu tak, stary, wpadłem z zespołu, fajnie, będę skręcił, on się sprawdzać. I właśnie Apostoł, jak tam u ciebie to było?
4: No to było tak, że w październiku robiłem swój event, najdzie jakiś bardziej hip-hopowy, trochę reggae, w ramach PNW, tam mojej organizacji koncertowej. I po koncercie podbił do mnie Janek, który był ziomkiem ze szkoły muzycznej, saksofonisty, z którym grałem. Pozdrawiam Maćka. I właśnie powiedział, że mają zespół metalowy i szukają DJ-a, żeby porobił skrecze jakieś, czy bym był na to chętny. Ja, jako że szukałem wtedy każdego możliwego grania, no to oczywiście się zgodziłem, żeby zobaczyć. Przyszedłem do nich na próbę. Fajnie to zaczęło grać, więc zostałem już od grudnia w zespole. Tak to weszło.
3: Właśnie też nie chcieliśmy na siłę szukać DJ-a. Chcieliśmy, żeby to było jak miłość, żeby się naturalnie pojawiła.
1: No, ale piękne słowa. To jest dla mnie w ogóle wszystko to, co się teraz dzieje wokół nu metalu, zarówno pod kątem tego, że powstaje dużo młodych kapel nu metalowych, też te starsze mają swój renesans. Kiedy ja zaczynałem, to tak było z 10 lat temu, no to generalnie nu metal to była największa siara, jaką mogłeś zrobić. Nie było praktycznie w ogóle kapel tego typu, a teraz się to bardzo mocno zmieniło. Jak myślicie w ogóle, z czego to wynika? To po raz, to jakby to jest pierwsza rzecz. A druga też, skąd się w ogóle wzięła zajawa u was na to granie akurat?
2: No wynika to na pewno
3: z nostalgii.
2: Też z trendu, bo teraz jest trendy na nostalgię i na ten starszy brat Korn, jak tam było.
1: Tak,
2: że
1: tak,
2: po
1: tak.
2: prostu te baggy jeansy, że gościowie na deskach jeżdżą.
3: A no, starszy brat Korn.
2: No o to chodzi, no.
1: Tak. Monster, PlayStation 2, ta nostalgia za latami 2000 gdzieś jest obecna.
2: Mocno powraca teraz i to właśnie te trendy chyba wyznaczyły trochę, co teraz popularne. No o to chodzi.
1: Ale czy na przykład u was było tak, że te kapele i w ogóle trochę tego typu brzmienie i to, że to zaczęło wracać, to też miało wpływ na to, że wy się zainteresowaliście w ogóle takim, takim grajem, czy to się na przykład pojawiło po prostu wcześniej?
3: Właśnie dla mnie to nie wynika z nostalgii, bo myślę, że ja zacząłem bardziej wkręcać się w nu metal przez Mattiego, bo Matti jest takim oldschoolowym słuchaczem i już dosyć dawno słuchał tam Deftones, Limp Bizkit. No przeze mnie zaczął słuchać Playmo, ale tym poprosił mnie powiedzieć, że kochamy Playmo. Się pogubiłem.
2: No, zajawka nagrania. No osobiście ja Linkin Parka słuchałem od dzieciaka. Po prostu miałem w domu kompa i sprawdzałem te dyski różnych zespołu i tak trafiłem na Linkin Parka In The End i po prostu robiło to na mnie duże wrażenie. Ale ogólnie chyba Apostol słucha nieco innej muzyki.
4: No tak, ja jestem tak full hip-hopowcem praktycznie. Się w tych kręgach obracam, więc w ogóle wejście w Rod Tomorrow otworzyło mi drogę na nowe środowisko, w którym totalnie nie byłem. I w zasadzie jednym jednak z pierwszych zespołów, jakie słuchałem, było Rage Against the Machine, więc takie około tego nu metalu było słuchane, ale tak czy siak absolutnie nie siedziałem w takiej muzie, więc trochę powróciłem do tego, mimo że jakby cały czas byłem tego fanem, nadal mi to sprawiało przyjemność, więc granie nu metalu nie jest czymś dla mnie ciężkim, że muszę się zmuszać do słuchania takiej muzyki.
1: Jeżeli chodzi o kolejne utwory, które przygotowaliście tutaj dla nas, to jest od kapel, których szczerze mówiąc nie znam, bo jest i Bodyshot, Klika, jak i też Headplate, Delicate. To są zespoły trochę nowsze, z tej nowszej fali nu metalu, bo chyba to też jest jeszcze takie brzmienie.
3: Właśnie mogę się wypowiedzieć najpierw o Bodyshot, ty Aloha powiesz o Headplate. No dobra, Bodyshot to nie jest nu metal, to jest bardziej hardcore. To była inspiracja Mattiego do tego. Pamiętam, jak on mi pokazał utwór Bodyshot, który będzie teraz lecieć, to mówił mi, że się popłakał przy tym utworze.
1: O proszę.
3: Bo dla niego to się wydał być taki najprawdziwszy hardcore. On bardzo lubi hardcore. No i ja przez niego też w sumie.
2: No to ja Headbit odkryłem w tym roku. To jest szwedzki zespół, który już się rozpał bodajże. Nagrali ten album Delicate 2000, to taki 9-7 rocznik bodajże.
1: A, czyli to nie jest świeża rzecz.
2: No właśnie, oni mieli zajawkę, oni równie dobrze mogli koncertować po całej Ameryce i się wybić, ale to się niczego nie powiodło. Ale oni właśnie łączą nu metal z grunge'em, po prostu mają nu metalowe riffy i te clean refrenzy się tak ciągną fajnie. To jest takie zajebiste połączenie nu metal z grunge'em.
1: No to posłuchajmy teraz obu tych kapel. Talking hell of reckless on some tough guy shit. Land your blast off the block, make your kick out quick. Stomp him out, do him dirty.

0: I za nami Body Shot, utwór Klika, a teraz już się kończy Headplate i kawałek Delicate, czyli jedne z utworów, które przyniósł dla nas zespół Road Tomorrow, który jeszcze jest tutaj z nami. Przynieśli dużo więcej muzy, ale niestety brakuje nam teraz na to czasu, co jest chyba dobrą okazją i dobrym powodem, żeby się spotkać może za jakiś czas ponownie. Powiedz, ale mimo, że jakby nie damy rady tych utworów posłuchać, to możemy o nich chwilę chociaż opowiedzieć, ponieważ też pojawiły się tutaj propozycje nieco mniej oczywiste, takie jak na przykład Chasing Status.
1: Tak, to była moja rzecz akurat.
0: Coś tak właśnie czułem, że to będzie od ciebie rzecz.
1: Tak, bo oprócz bycia fanem rapu, co jest właśnie u mnie taką top 1 rzeczą, to jestem bardzo dużym fanem drum and bassu. Mhm. I ogólnie przez drum and bass mieliśmy pomysł na taką ideę Rave Tomorrow.
0: Rave Tomorrow, tak. Okay.
1: I polega to na tym, że

0: gitarze, to bardzo mnie zainspirowało.
1: O, ciekawe.
0: I to założyłem, że przez ostatnie dwa lata w Polsce jakby stał się popularny ten zespół. Dosłownie coraz więcej o nim słyszę od znajomych.
1: Okej.
0: I bardziej może postpunkowe nawet klimaty oni mają. I dużo wspólnego z zespołami typu The Cure, The Smith.
1: Tak, tak, tak. No to jest generalnie legenda radzieckiego rocka. Myślę, że to może też trochę przez popularność Molchat Domy. I też te memy, ludzie się tak trochę zaczęli zwracać w stronę tamtego, tak, tak, tak. Tamtego brzmienia, które no ma w sobie mega dużo klimatu.
0: Klimaciek jest.
1: Mamy jeszcze propozycje takie jeszcze mniej oczywiste, bo jest jeszcze Jamiroquai i Use of Days.
2: Oj, Jamiroquai to już wiem od kogo. To było od Janka chyba, bo on ostatnio zaczął się tak wkręcać mocno w Jamiroquai'a. No, ja też w sumie. Nie wiem, ja bardzo lubię takie luźne, chillowe klimaty, jakie robi Jamiroquai. Że jestem trochę pozerem w tym temacie, ale fajna muza, czemu nie posłuchać?
0: Fajnie się inspirować nie tylko nie metalem, a też szukać inspiracji jakby poza twoim gatunkiem, co grasz albo słuchasz na stale.
2: Szczerze, ja nie uważam, że gramy nu metal.
1: Okay.
2: Tak naprawdę, no myślę, że nasz gatunek jest na tyle pokręcony. My nie mamy gatunku w ogóle. My gramy to, co nam się chce po prostu i tym się ramy.
0: No, nie, to jest fajne pod tym względem, że nie ma ramek, nie zamyka się w
2: nie ma
0: grania.
1: Tak, on sam w sobie już też, no bo tak, ciężko jest porównać wiele kapel, które niby są w tej łatce, a tak naprawdę mogą być bardzo daleko od siebie. No ale tak, gadaliśmy dużo o tym, co się wam udało zrobić, ale też macie dużo planów. Czego się można po was spodziewać w najbliższym czasie?
3: Myślę, że jakichś mieszanych gatunków. Na pewno planujemy jakieś fity rapowe też, żeby połączyć właśnie nasze granie klasyczne z czymś bardziej hip-hopowym, używać bardziej sampli, żeby też moja rola w zespole oprócz samych skreczy rozszerzyła się na dawanie jakichś bitów, głównie zwiększenie melodyjności naszej muzyki bardziej tak elektronicznie.
1: Macie jeszcze w planach dużo koncertów. Widziałem, że chyba będzie coś za granicą i duży koncert w Hydrozagadce też się szykuje niedługo.
3: Tak, tak. Mogę nawet powiedzieć wszystkie koncerty, jakie planujemy na wrzesień. Będziemy grać 5 września na pewno w dwóch kołach.
1: To już niedługo.
3: Tak jest. To jest festiwal, który ja organizuję wraz z PNW. I no, będziemy tam w zasadzie jedyną kapelą taką bardziej mocną. Poza tym będą bardziej rapowi artyści. Gramy też w Czechach 12 września na festiwalu oraz właśnie w Hydrozgadce 23 z zespołami Duszno oraz z Wężami, których bardzo pozdrawiam serdecznie.
0: I też mega fajny koncert szykuje się na Warszawę na początek października. 9 października Mechaniku gramy z kapelami Black Point Radio, Nuclear Venom i Diving Stock, którzy już są całkiem znani.
2: To wielki powrót będzie.
1: Wielki powrót do klubu Mechanik. Słuchajcie, ja wam życzę wszystkiego dobrego i oczywiście zachęcamy do obczajania waszych profili i do przychodzenia na wasze koncerty. Gośćmi audycji Smells Like Toxic była grupa Road Tomorrow. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj.
0: Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
1: A audycję realizował Mateusz Leszczyński, a prowadził Krzysztof Szycy. Dzięki wielkie, do usłyszenia, a zamykamy Runaway Jamiroquai. Trzymajcie się.

thanks to Pro. Thanks to

Minnesota.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

jadi nggak mau sepeda.

Niech dzieci urosły, co wczoraj ideą.

0: A to się leci?
1: Okej. Okej. Jesteśmy z wami, moi drodzy, chwilę spóźnieni, ale to nic nie przeszkadza nam aktywować dla was ten środek tygodnia, ponieważ jest środa. Jest 2 września 2026 roku, jest 18.35, a to oznacza czas w Radio Aktywnym rozpocząć aktywację. No i cóż, dzisiaj mamy taki skład, prima sort, dużo ludzi będzie dzisiaj.
2: Stara gwardia.
1: To w sumie trochę stara gwardia, to fakt, ale najważniejsze jest, że kto jest dokładnie? Jakub Truszkowski.
0: Witam wszystkich.
1: Bartosz Kałuża.
2: Hello that.
1: Realizuje nas Natalia Lech, ja nazywam się Kacper Radzikowski i mam przyjemność prowadzić dla was dzisiejsze wydanie, gdzie przez najbliższe półtorej godziny będziemy robić rzeczy fajne. To na pewno. Będzie kurier kulturalny, wiadomości studenckie, będzie kartka z kalendarza. Jakąś nowość muzyczną mamy już dla was ugotowaną i zaprezentujemy wam. Oczywiście nie zabraknie najważniejszego, czyli dyskusji, ponieważ w dzisiejszej dyskusji będziemy mieć taki temat już bardziej trochę sklejony. Niektórzy powiedzą fatalistycznie, niektórzy powiedzą, że przyszłościowy, niektórzy powiedzą za szybko skaczemy, ponieważ pogadamy sobie o sztucznej inteligencji, czyli wow, nikt się na to nie łapie na fale tego, zupełnie nie jesteśmy. Ważne jest to, że pogadamy sobie o tym dokładnie w kontekście tego, jak edukacja będzie wyglądać w przyszłości, więc temat wydaje się bieżący, przyszłościowy i interesujący. Tak więc cóż, to kilka minut po 19, ale najpierw musimy zacząć od faktu, że będzie na chwilę płyta tygodnia. Tak, Bartosz?
2: A jeszcze chciałem zmienić, że nawiązując do naszej poprzedniej audycji, że nasza audycja, tak jak pamiętacie, jest jak zimne piwo w lodówce po pracy, więc już jesteśmy.
1: Tak, jesteśmy gotowi. Trochę mi wybiłeś bardzo z rytmu, ponieważ miałem przygotowane coś, ale to za chwilę. Myślę, że pogadam o tym, jak wyjdzie nasza płyta tygodnia, więc lecimy z tym koksem.
3: Is not available at present. Please leave your message after the

W życiu jest ważne tylko śląskie emo. Szczególnie jeżeli jest na tak dobrym poziomie jak najnowsze wydawnictwo pod tytułem FAM od zespołu Przeprosiny. Niesamowite jak mroczny i smutny ze swojej natury gatunek emo może łączyć się z delikatnością i zwiewnością brzmień. Każdy utwór jest powolnie budowaną odrębną historią, która musi mieć swój moment kulminacyjny. Jest to muzyka niemalże filmowa, tylko zamiast dopasowywania dźwięków do scen, Przeprosiny tworzą swój własny muzyczny scenariusz. Jest to muzyka końca lata, muzyka przemyśleń, smutków, radości i strachu przed zimnem. I tym atmosferycznym, i tym emocjonalnym. Które pomimo tego, że znane, rzadko bywa życzliwe. W tym okresie między smutkiem a nostalgią koniecznie odpalcie sobie najnowszy album Przeprosin, który jest naszą aktualną płytą tygodnia. Cześć! PS. Już w najbliższą niedzielę w warszawskiej Hydrozagadce odbędzie się koncert rozpoczynający trasę promującą album FAM. Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: witam ponownie, to była nasza płyta tygodnia, to był dokładnie utwór Księżycowe Puskowie, która, o jakiś sposób, mam wrażenie, gdzieś już to słyszałem.
1: Tak, dokładnie.
2: Czekaj, no ja też, déjà vu.
1: Tak, cieszę się, że już tak oficjalnie przeprosiny stały się naszą płytą tygodnia.
0: Tak.
1: To prawda, już się wypowiadaliśmy na tym tygodniu, ale myślę, że teraz...
2: Dobrego nigdy za wiele.
1: Tak, po pierwsze, wszyscy mieliśmy trochę więcej czasu, żeby przesłuchać cały album, więc może wy zaczniecie od tego.
0: Tak, to właśnie ty się bardzo wypowiedziałeś, to tym razem chyba dzisiaj ja z Bartoszem będziemy musieli bardziej. No, na pewno trzeba potwierdzić, że Księżycowe Puskowie to jest słaby wyznacznik tego, co się dzieje na reszcie albumu.
1: Tak, dokładnie.
0: Co jest dosyć zabawne, bo tacy na stręce też, że myśleliśmy, że ale o, jaki fajny folkowy klimat.
2: No, tak, no to jest taka sinusoida, właśnie mnie to też zaskoczyło. Przecież muszę powiedzieć, że nie skumałem, że to o tym, żeśmy gadali tydzień temu, jak słucham tej płyty, ale właśnie to takie, że z tego takiego kwiatu jabłoni tam wjeżdżają takie mocniejsze klimaty.
1: No, to dokładnie to, co wam mówiłem, że tutaj chłopaki bardziej uderzają w klimaty screamo, więc moim zdaniem nie zawiedli. Ale właśnie to, co mówiłem, że właśnie się tak rozbudowali i no, trochę się bawili jakby konwencją całego tego albumu. Jakby z tego, co mówiłem, to jest generalnie jakby jakaś taka cała historia. Jak oni to prezentują, na między innymi właśnie tam na Instagramie czy gdzieś. No i co, no jakby jakieś większe przemyślenia, chłopaki. Bo mówię, ja tak się wypowiedziałem bardzo szeroko już.
0: No tak, na się, ja bym powiedział, że no ja gigantycznym fanem emo nie jestem. Mm-hmm. To ja mam co się z tym udawać, ale nawet mi się dobrze tego słucha. W sensie jakby jak mam świadomość, jaki gatunek się człowiek wchodzi i z czego się powinien spodziewać, no to jest dobrze wyegzekwowane emo i ty screamo właśnie, tu nie ma co udawać. Choć przyznam, że Księżycowe Puskowie przez te swoje kolkowe klimaty najbardziej mi leżały, ale dalej szczególnie inaczej. Jeśli ktoś lubi i to jest jego gatunek emo, screamo, to absolutnie siądzie mu Feme od przeprosin. I bo po prostu jest to fajnie zrobione, czuć jakby ten klimat i bardzo zgadzam się z tym, co Ina sugerowała w naszej zapowiedzi płyty tygodnia, że jest, oni znajdują sposób, żeby w tym screamo znaleźć właśnie taką melancholię, to jest takie bardzo, bardzo często używane słowo, ale właśnie jest w tym taka, jest coś głębszego w tym czuciu, że to nie jest tylko takie krzyczenie do mikrofonu, tylko jest w tym jakaś większa narracja, też, ale taka muzyczna narracja.
1: Mi się wydaje, że to, że trochę się bawili tymi gatunkami, w sensie, że nie lecieli po prostu od początku do końca ostre gitary, co nie, tej perka i darcie się po prostu, tylko że ten krzyk był egzekwowany w takich newralgicznych momentach jakby, że to był jakby... że to było tak, core całego na przykład utworu czasami, ale do tego wszystko było obudowane dookoła, że jakby to nie stanowił cały utwór, jakby o.
0: To jest bardzo dobrze ujęta sprawa, że no to jest core, wokół którego czuć, że jest, czuć i słychać to, że jest coś budowane głębiej, więc daje to bardzo fajny efekt i mimo iż to nie jest typowy mój gatunek, to uważam, że jak ktoś lubi eksperymentować i nie ma totalnej alergii na screamo, to zachęcam do przesłuchania. No bo wiadomo, jak ktoś nie lubi po prostu jak krzyczą do słuchać jak krzyczą do mikrofonu, no to na pewno się nie ma się co oszukać, że się odbije od tego, bo no, taka jest gatunkowa natura tego. Bartosz, chcesz coś dodać?
2: Znaczy chyba wyczerpałeś temat. Znaczy mnie w sumie jeszcze bardziej się spodobała ta płyta, właśnie to, że ona tak potrafi zaskakiwać tym swoim, że to nagle, a tu taki właśnie ten kwiat jabłonia, tu nagle tak trochę mocniejsze, a później znowu tak, a później no. Ona przyciąga uwagę, tego się chce słuchać, a to jest 36 minut i 1 sekunda i to jest właśnie też śmieszne, że tych utworów jest 12, czyli każdy w sumie trwa...
1: 2 minuty, 3.
2: 3. No, bo nie wiem w sumie, czy ta sekunda to jest jakoś też podzielona, czy to jakoś tam jest na wstęp taki krótki, jak ktoś tam, czy tam jakiś tam na słuchu tej płyty, że po prostu tam ta jedna sekunda jakoś musi mija, żeby wysłuchać reszty płyty, czy tam między przerwami. Właśnie może też tam są przerwy i to może też tam tak parę sekund ucina, no ale dobra, nieważne. Naprawdę fajna płyta, do odsłuchania naprawdę polecam. Chyba w mojej topce tych płyt z tego roku.
1: O, miło słyszeć.
0: No, czyli Bartosz, jesteś, odkrywasz sobie ducha screamo po prostu. To trzeba, to jest myśl. Nie. Najważniejsze to, że jesteśmy trendseterami, dlatego zaczęliśmy od utworu Trendseter, bo Akty Środa wyprzedza wszystkie czasy. Widać, że Ina po prostu nas czuje i wie.
2: No w końcu widzę, też jest aktywacja
0: OG, środowa. Dokładnie, OG Środowe, redaktor muzyczny. więc dostosowuje się do tego, co redakcja środowiskowa proponuje. No i cóż, za chwilę będzie kurier kulturalny, ponieważ dzisiaj trzeba lecieć szybko, już 48 pojazd za chwilę, a później będą wiadomości studenckie, ale najpierw będzie syndrom paryski, który będzie śpiewał o tym, że nie śpi.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już jutro w klubie Chmury zagra dla Was zespół Buja Turla w towarzystwie kanadyjskiego Lush. Buja Turle niektórzy z Was kojarzyć mogą z tegorocznego OFF Festiwalu jako dość świeży projekt warszawskich artystów. Opisują siebie jako współcześni trubadurzy szukający panaceum w pisaniu listów miłosnych do nostalgicznych emocji. Koszt tego muzycznego doświadczenia to 50 zł, a wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19.
2: Ponownie w chmurach, tym razem w piątek. O 23 rozpocznie się kolejna edycja imprezy Sex Dwarf, gdzie będziemy mogli rozruszać się w rytmach synth-popu, neff-wave'u i EBM-u, czy Italo. Organizatorzy tradycyjnie przewidują również konkurs na najlepiej ubranego uczestnika imprezy.
1: Z kolei w dniach 5-6 września odbywać się będzie kolejny event z cyklu Warsaw Independent Book Fair. Jest to już 10. edycja wydarzenia, które odbędzie się tradycyjnie w Adzie Puławskiej. Wydarzenie jest zupełnie darmowe. Start o godzinie 17 w sobotę.
2: A kuriera przygotował Aleksander Scholl.

0: To był utwór Good Scare od grupy Torres, a teraz czas na dawno nie pojawiające się wejście, czyli czas nominować naszą, a raczej nagrodzić naszą Sigmę Tygodnia. No i dzisiaj Sigma Tygodnia to jednostka wspaniała, błyskotliwa, darząca się niezwykłą regularnością i umiejętnościami Kami Papiernożyce, ponieważ za kiedyś wspomniane top 16 w wielkim turnieju w Kamień Papiernożyce turnieju, w którym uczestniczył Bartosz, został on nagrodzony Sigmą Tygodnia. Brawo. Wspaniałe, wspaniałe wyróżnienie, tak zupełnie. Brawo! To jest nastawienie. No, tak się wspiera aktywacja środowa.
1: Tak ładnie.
0: Bardzo ładnie, tak. Gratulacje, Bartosz. Jak się czujesz z tym osiągnięciem?
1: No, wywiady, kurczę, celebryci, już tam fanpage pęka, lajki lecą.
0: No cóż, dokładnie tak. Wiesz, co jeszcze pęka? Często pęka ludziom serduszko od miłości, ale nie dotyczy to grupy The Avalanches oraz zespołu Blood Orange, którzy zaśpiewają właśnie, że We Will Always Love You.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Will na konferencji The BIM Challenge. 4000 km rowerem. Dwa zespoły na European Rower Challenge. Wiadomości przedstawi Jakub Truszkowski.
1: Studenci koła naukowego Digital Construction działającego na Wydziale Inżynierii Lądowej wzięli udział w konferencji The BIM Challenge. Oprócz serii wykładów poświęconych tematyce Building Information Modeling, modelowania informacji o budowaniu, uczestnicy konferencji uczestniczyli w konkursie, w którym przez 5 dni pracowali w 10-osobowych zespołach interdyscyplinarnych nad wspólnym projektem pod okiem mentora z branży budowlanej. Zespoły, w których działali nasi studenci, osiągnęli bardzo dobre wyniki. Zespoły, w których pracowali, zajęły pierwsze i drugie miejsce, a także zdobyły nagrodę publiczności i nagrodę za prezentację. Naszym kolegom gratulujemy bardzo dobrych wyników. Interesujący pomysł na wakacje podjęła w tym roku jedna ze studentek Wydziału Architektury naszej uczelni, Julia Robak. W ramach wsparcia Fundacji Cancer Fighters wyruszyła w podróż rowerem z Gdańska do Maroka. Trasa licząca ponad 4000 km zajęła jej 43 dni. Po drodze przejechała Niemcy, Holandię, Belgię, Francję i Hiszpanię, skąd promem dotarła do Maroka. Od początku podróży Julii towarzyszyła skarbonka dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, która uzbierała już ponad 12 tysięcy złotych. Jak swój wyczyn komentuje sama zainteresowana, głównym zaskoczeniem była jej kondycja i to, jak szybko mijały kolejne dni wyprawy. W dniach 4-6 września Kraków ugości 25 drużyn z 29 krajów z całego świata podczas European Rover Challenge 2026. Zawody te to jedne z najważniejszych zawodów łazików marsjańskich. W jego ramach roboty zostaną sprawdzone w kilku konkurencjach inspirowanych rzeczywistymi misjami kosmicznymi prowadzonymi m.in. przez NASA czy ESA. Do Krakowa pojadą dwa zespoły z naszej uczelni, KNR Rover Team oraz SK Robotics. Ci pierwsi przyjeżdżają z Krakowa kilka miesięcy po świetnym 9. miejscu z zawodów w USA i chcą potwierdzić dobrą jakość swojej konstrukcji. Zespół z koła SK natomiast chce przetestować nowe rozwiązania, które rozwijali w ostatnich miesiącach. Obydwu zespołom życzymy powodzenia.
0: A wiadomości przygotował Kacper Radzikowski.

0: to był utwór Rhythm in Your Mind grupy Strata. Wydaje mi się, że chodzi o to, że powiedzieć Strata, gdy mamy zamiast pierwszego A czwórkę, ale to...
1: Tak.
0: Dobrze, czyli umiem czytać muzyków. Dobra, ale czy muzyków umie przeczytać model sztucznej inteligencji językowej?
1: Nie. Znaczy umie przeczytać ich tekst, jak wyślesz mu... tekście.
0: Słyszałem ostatnio, że jest technologia, odkryłem jakoś chyba w weekend, że są już technologie, które zaszumiają dla modeli już muzykę, że możesz nadać jakby taki cyfrowy, może nie watermark, tylko taki śmieć, zaśmiecić to w taki sposób, że to nie wpływa na odsłuch, ale dla modeli językowych, które interpretują to jako dane, już staje się to totalnym chaosem.
1: O, to dobrze.
0: To jest bardzo ciekawe i wydaje mi się taka, artyści mogą się cieszyć z tej nowinki. A dlaczego o tym w ogóle wszystkim? Ponieważ jak już zapowiadałem na początku audycji, naszą dzisiejszą dyskusją będzie się kręcić wokół AI, tylko może nie w muzyce, ale wokół edukacji. No i moje pytanie takie startowe, wydaje mi się dobre, to jakie wasze są doświadczenia z AI, gdy używacie jej na uczelni swojej? Chyba, że jeszcze używaliście jej w technikum jakimś sposobem, czy tam w liceum.
1: Nie, no w sensie ja powiem z doświadczenia, bo tam stosunkowo parę miesięcy temu licencję skończyłem, to przyznam się, że czacik bardzo pomagał przy robieniu researchu na pewno. W sensie uważam, że gdyby nie to, to z racji tego, że za późno się trochę za to zabrałem, to nie dałbym rady tyle znaleźć źródeł na pewno i tak znaleźć ewentualnie jakichś szczegółów, które są mi potrzebne. W sensie zamiast czytać całą książkę, wystarczyło po prostu poprosić o znalezienie po prostu fragmentu, który stricte mówi o temacie, który jest mi potrzebny. Więc pod kątem takiego researchu to jest totalnie ułatwienie życia, nie ukrywam. To takie moje w sumie główne wykorzystanie sztucznej inteligencji, jakby no to właśnie w przypadku edukacji to było do robienia researchu, jakby szukania danych, szukania informacji. Wiadomo, te dane trzeba potem sprawdzać, bo czasami wyrzuca jakieś artefakty, które sam tworzy, ale na pewno jest to o wiele lepsze niż było jeszcze parę lat temu. No i jest po prostu użyteczne pod tym kątem. To jest taki plus. No, tak. Teraz możemy o minusach mówić.
0: Myślę, że jak teraz masz już takie minusy ze swojego użytkowania, to też myślę, możesz teraz się nimi śmiało podzielić, jeśli są jakieś przemyślenia takie z użytkowania. To myślę, w tym pytaniu będzie dobry moment.
1: Czyli tak z użytkowania, to na pewno trzeba czasami wielokrotnie tłumaczyć, o co ci chodzi, bo czasami nie rozumieją po prostu. W sensie tak, albo trzeba, nie chcę mówić, że trzeba się musieć promptować, bo to moim zdaniem, z mojego doświadczenia, to jest trochę... taki chwyt marketingowy dla ludzi, którzy chcą ci kurs sprzedać, bo jakoś tak mocno się promptować nie trzeba uczyć, wystarczy, że umiesz się komunikować z ludźmi, to tyle ci tak naprawdę wystarczy, moim zdaniem.
0: Podobno polski jest po prostu też bardzo dobrym językiem.
1: Tak, słyszałem
0: badania.
1: To też jest prawda, bo mamy bardzo dużo jakby dodatkowych określeń na dane rzeczy, jakby takich szczegółowych.
0: Jesteśmy precyzyjni.
1: Tak, precyzyjni, dokładnie, więc to na pewno ułatwia. To takie w sumie moje główne jakby pod kątem edukacji. No i jakby to jest takie moje doświadczenie, że fakt faktem, czasami dzięki właśnie jakimś LLM-om łatwiej jest mi zdobyć wiedzę na jakiś temat, ale mam wrażenie, że ta wiedza jest trochę bardziej krótkotrwała przez to. Mhm.
0: Bardzo, czy ty jak?
2: Jak ja już sam rok temu kończyłem, nie zdarzało mi się szukać z AI, chyba że właśnie też do takiego, czy jakieś książki ewentualnie zrobić, ale to też trzeba było wszystko sprawdzać, bo to kwestia, jak się zadaje pytania w tym urządzeniu. Ja kiedyś słyszałem takie audycje, gdzie facet mówił, że to trochę jest jak kiedyś wymyślono kalkulator i też były to, że to ograniczyło trochę możliwości liczenia, ale ja myślę, że to jest narzędzie, którego trzeba się trochę uczyć, bo to może trochę ułatwić, więc trzeba mieć do niego też dystans, ale jeżeli to będzie pomocne w takiej jednak pracy, która nie będzie zastępować pracy, ale jednak będzie jakimś narzędziem, to myślę, że jest rzeczywiście przydatny, zwłaszcza też w edukacji, zwłaszcza również na przykład, nie wiem, jak się trzeba jakieś pytania wymyślić na jakieś zajęcie, coś takiego, więc to może być, można się tym wzorować, ale trzeba się na podstawie tego rzeźbić.
0: Tak. No ja bym powiedział, że chyba jestem tutaj najbardziej z inżynierskiej strony w tym gronie, więc ja pewnie będę miał trochę najbardziej wyróżniającą się perspektywę, ponieważ faktem trzeba przyznać, szczególnie w obecnych ostatnich miesiącach, modele sztucznej inteligencji bardzo dobre się zrobiły w generowaniu kodu dobrego. I to trzeba przyznać, że on potrafi, no dosłowny case jest taki, że półtora roku temu miałem laboratoria, z których musiałem się nauczyć nowego języka programowania. Mhm. To nie był trudny język programowania, bo to był taki właśnie bardziej typu tych wyższopoziomowych jak Python, jeśli chodzi o trudność składni, ale jak się tego nauczyłem, było tak, że mając materiały laboratoryjne, wiedząc, co muszę zrobić na laboratorium, pisałem z czatem GPT, po prostu mówiłem, zaczynałem mówiąc, chcę się tego nauczyć, pomóż mi, przeprowadzaj mnie tak, żebym to sam zrobił, ale ty masz mnie przeprowadzać przez to. No i doskonale się w tym sprawdzi. To trzeba przyznać, że poszło z procy i jeden wieczór, nawet nie wieczór, a popołudnie przed laboratorium mogłem wszystko się przygotować do niego, także doskonale rozumiałem. A myślę, że jak się go... Więc ja bym powiedział, że ja przynajmniej jestem bardzo ostrożny z używaniem AI, bo mam bardzo dużą świadomość tego, że oddelegowywanie AI rzeczy bardzo sprawia, że ty nie musisz włożyć tego wysiłku, przez co ty się tego zasadniczo nie uczysz.
1: Tak, tak, tak.
0: I nie ćwiczysz swoich w ogóle kompetencji jakich kognitywnych, żeby umieć przetwarzać informacje.
1: Tak, no właśnie to jest taki aspekt, że po prostu człowiek uczy się najlepiej przez starcie. Tak. Czyli przez to, jak się mierzy z jakimś problemem, musi go rozwiązać, a kiedy dosłownie prosisz czata o rozwiązanie tego problemu, no to tak naprawdę okej, ty sobie to tak rzucisz na to okiem, mniej więcej rozumiesz, ale to ci długofalowo nic nie daje po prostu. Jakby takie podejście, jak ty obrałeś, moim zdaniem jest akurat właśnie najbardziej takie produktywne, myślę, że używasz czata trochę jakiego takiego, nazwijmy to, mentora, powiedzmy, że po prostu on daje ci wskazówki i kontroluje ewentualnie, czy gdzieś nie zrobiłeś, ty nie zrobiłeś po prostu błędu, albo no i potem ewentualnie jak już ogarniesz te podstawy, no to można odwrócić trochę rolę i wtedy to ty będziesz kontrolować jakby czata, czy on nie robi błędów.
0: Dokładnie tak. Więc jeszcze bym tylko też się zgodził i podciągnął do ciebie, że faktycznie modele LLM są bardzo dobre w researchu, bo no jest dosłownie... Gdy Gemini z Optum Deep Research jest bardzo użyteczny i bardzo dużo potrafi pomóc, plus jeszcze jest takie narzędzie do stricte, które przeszukuje badania naukowe, Elicit, i on też ja go przynajmniej lubię osobiście. Co prawda on jest teraz, dosyć sporo jego jest za paywallem, ale dalej takie podstawowe funkcjonalności, to jak postawisz jakieś specyficzne pytanie badawcze, które na przykład jest częścią tego, co próbujesz rozkminić w ramach swojej pracy, to on da ci listę kilku źródeł, których można przeszukać. Nie zawsze trafi, w zależności od tego, jak powszechne jest twoje pytanie. Bo na przykład jak zadam wam bardzo takie dziwne pytania, które są trochę w sferze takiej mało... Tak, nie masz tak dużej badań.
1: Niszowe pytania jakieś.
0: Troszkę niszowe pytania. To już jest trudno, ale coś znajdziesz. Więc absolutnie też jest do tego bardzo dobrym narzędziem. Szczególnie, że jeżeli to są pozycje literaturowe, takie fizyczne, to oczywiście trzeba go sprawdzić i nie wpisywać na ślepo bibliografii, prosić go o wygenerowanie, bo to możesz się nadzieć na już niektórzy gagatki, były gagatki, które się popisały swoim sprawdzaniem wiarygodności AI na przestrzeni ostatnich miesięcy i na przykład dawały fałszywe pozycje bibliograficzne w książkach i było to afery. Więc tego, drodzy słuchacze, nie róbcie, nie wklepujcie na ślepo bibliografii z AI, bo ono może halucynować. Ale dobra, to teraz bardziej takie pytanie z typu bawimy się futurystów. Czy AI to jest chwilowy boom? To w jaki sposób mamy teraz do czynienia z LLM-ami przede wszystkim? Bo tutaj można małą dygresję inżynierską. AI jako AI mamy już od wielu lat, istnieje. Tak, tylko to, co obserwujemy, boom właśnie Gemini, ChatGPT, Claude, to są wszystko duże modele językowe, LLM-y tak zwane. I to jest to, co wielu ludzi teraz mówi jako AI, to są LLM-y, ale metody sztucznej inteligencji szeroko pojętej są już od dawna znane. Teoretycznie sieci neuronowe, które są pod źródłem tego, były już nawet wykoncypowane jeszcze w zeszłym wieku. Tylko nie było, to co zmieniło to jest zdolności
1: Kognitywne? Czyli
0: nie, obliczeniowe.
1: Obliczeniowe.
0: Mamy
1: okay,
0: po prostu
1: dobra.
0: Lepsze moce przeliczeniowe i jesteśmy w stanie obrać na tyle dużo danych, żeby model LM-owy, który trzeba też podkreślić z modelem statystycznym, on po prostu zgaduje, stwierdza, co jest najlepszym kontynuacją ciągu tekstu, który już ma. I to jest to, co robią LLM-y generalnie. W postaci takich stokenizowanych fraz. No. Bo taka fraza to może być literka, może być jakaś cząstka. No tak one działają, więc trzeba o tym mieć świadomość, że on próbuje, po prostu daje ci najbardziej prawdopodobną odpowiedź względem danych, które on dostał. Ale wracając do pytania, czy jest to chwilowy boom, że mamy takie właśnie te wszystkie modele, wszystkie narzędzia się rozwijają i czy na przykład w za niedalekiej przyszłości, że na przykład 10 lat będziemy widzieć AI w tej samej formie, tylko na przykład w sensie może inaczej rozwiniętej w tym kierunku, który już jest wykształcony, czy na przykład coś się wydarzy, na przykład okaże się właśnie, że takie te zdolności przeliczeniowe, które są potrzebne, okażą się, że sprawią, że to nie będzie tak działało na dłuższą metę, to nie wypali biznesowo i na przykład te wszystkie AI laby wywrócą się o własne nogi i koniec końców tego będzie, że AI się stanie jakąś rzeczywistością, tylko w innej formie niż teraz widzimy. Jaka jest wasza predykcja?
1: Ja właśnie uważam, że ta bańka jednak pęknie, w sensie jakby ona jest... nie mówię, że AI zniknie, bo nie, bo to jest bardzo wygodne też narzędzie, jakby w wielu sferach się bardzo dobrze przydaje, w sensie, że sami już na to potwierdziliśmy.
0: No, to jest narzędzie.
1: Tak,
0: no,
1: tak, ale moim zdaniem po prostu jest to zbyt takie pompowane, przez długi czas było takie pompowane, że to zastąpi praktycznie co drugą jakby rolę, którą się gdzieś odgrywa. I to nawet pokazuje to, że chyba rok temu, czy tam dwa lata temu jakoś Amazon zwolnił bardzo dużo pracowników, a aktualnie zatrudnia znowu jakby na stanowiska juniorskie, bo ogarnęli, że trochę drożej im wychodzi cały czas walka z LLM-ami i płacenie za tokeny, aniżeli po prostu zapłacenie człowiekowi, który to zrobi.
0: Bartosz?
2: Czyż to ta inteligencja zastąpi?
0: Bardziej, czy na przykład będziesz miał... Jak masz teraz narzędzia do sztucznej inteligencji, to czy za 10 lat będzie to samo, tylko ulepszone? Czy na przykład wyjdzie na wierzch ruch taki, że tak zwanego self-hostingu, czyli że ludzie będą mieć po prostu maszynę w domu, na której mają postawionego...
1: mają... To jest jeszcze w ogóle inny aspekt.
0: Tak, ale albo na przykład w ogóle pójdzie to w inną stronę, że okaże się, że AI pójdzie w jakąś specjalistyczną strefę, tam gdzie on się okaże faktycznie jakim bardzo mocnym narzędziem będzie, znajdzie swój się zadomowi i będzie normą, ale na przykład w połowie prac, których teraz się wydają ludziom, że trzeba je stosować, to okaże się, że przestaną się przerzucą. Jestem otwarty na jakąkolwiek propozycję. To jest takie bardzo właśnie gdybanie co w przyszłości. Tak. Jaką widzicie przyszłość dla tej technologii?
2: No wiesz co, ja myślę, że to będzie się rozwijało i chociaż trudno powiedzieć. Ja jednak jestem za tą syntezą człowieka i tej sztucznej inteligencji, ale myślę, że jednak będzie to jednak dalej rozwój tego AI.
0: Tak, w sensie wydaje mi się, że jedno nie wyklucza drugiego pod warunkiem, tylko kwestia jest to... Pytaniem jest tutaj czynnik ludzki akurat.
1: Moim zdaniem właśnie taka ściana już powoli zaczyna się budować i bardziej tak naprawdę ludzie się trochę, powiedzmy, że trochę przebranżowią i po prostu będą pod sobą mieli tych, na przykład będą pracować na agentach i tak dalej, no bo w sumie aktualnie tak to się głównie robi, że to się rozbija, nie robisz wszystkiego w jednym czacie, że tak się wyrażę po prostu. Tylko jakby delegujesz te zadania poszczególnym jakby no nazwijmy to właśnie no agentom w sumie, tak to się nazywa. I to co mówiłeś właśnie, że będą właśnie self-hosting robić, mi się wydaje, że chciałbym, w sensie, bo ja stronię od tego, żeby było monopol na to, żeby miały wielkie firmy tylko monopol nad tym. I chciałbym właśnie, żeby to poszło trochę w bardziej stronę, że po prostu ludzie sobie zaczną sami po prostu robić mniejsze bazy danych stricte do swoich jakby tak naprawdę prac.
0: To nawet nie wtedy nie porzuca z bazy danych, tylko to już jest jakiś sposób taki ruch self-hostingowy robiony, tylko to jest tak, że pobierasz model, który już jest gotowy, sieć. To jest dosłownie plik ze współczynnikami, które wag, które są wykorzystywane później do obliczeń matematycznych, które są które jak wysyłasz prompt, przez które ten prompt jest przeprowadzany, żeby potem uzyskać wyjściową wartość.
1: No tak.
2: To znaczy, ja też sądzę, że bo jak wszyscy wiemy, ta sztuczna inteligencja w tej wersji darmowej to tak słabo wypada. I właśnie
0: dużo są... za paywallem dużo zyskujesz, to ci
2: tak,
0: powiem.
2: Tak, znaczy tak, myślę, że tutaj będzie, to jest właśnie clue, że jakby to powiedzieć, no chodzi o finanse. Myślę, wydaje, że tutaj będzie ten czynnik rozwoju tego i myślę, wydaje, że te wersje bardziej takie, jeszcze, no bardziej, za które będziemy więcej płacić, będą właśnie tutaj będą motywowały ludzi, żeby właśnie wtedy bardziej to ulepszać.
1: No, ale to już jakby nawet pokazuje to, że aktualnie jest problem po prostu z podzespołami, więc wszystko jest przenoszone do chmury. Więc myślę, że... Boże, zgubiłem myśl po prostu, bo tak jakoś ten... Przepraszam, zgubiłem
0: myśl. Okay. To może, no. Może odzyskasz, a ja w tym czasie wydarzę szybko swój osąd, że ja jestem z obozu może trochę takiego liczącego na najlepszy dla ludzkości scenariusz, czyli scenariusza, w którym AI się utrzyma właśnie takiej trochę tej drodze self-hostingu, że to będzie takie... Niekoniecznie to wszyscy, że wszyscy na przykład pójdą w self-hosting, tylko że znajdzie to swoją niszę, będzie miało to taką swoją przestrzeń, w której to jest użyteczne, nie kompletnie nie wyeliminowując człowieka z potrzeby jakby pracy. Myślę, że trzeba też pamiętać, że kiedyś wymyślono maszynę parową i też się bano, że wszystkich wyrzuci to i nikt nie będzie nic robił, a skończyło się tak, że po prostu ludzie stworzyły się nowe prace, które człowiek musiał zacząć wykonywać. No i nagle skończyliśmy, że ze społeczeństw rolniczych wszyscy nagle siedzą w biurach i mają białe kołnierzyki przysłowiowe. Ale myślę, że jednak trochę boom, jaki mamy teraz, upadnie przez to, że bariera technologii są właśnie ta obliczeniowa, w końcu zderzy się z rzeczywistością i po prostu fizyka tego, że to jest ileś energii potrzebna, to jakie to jest właśnie zasoby są potrzebne, by zbudować te data centery i to wszystko w tle finansowym i tym, że jest to, widać, że jest tu bardzo dużo dziwnych powiązań finansowych, które trochę niektórym ludziom, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, przypominają trochę wysyłanie z powrotem do 2008 roku. No to wydaje mi się, że to może się upaść w takiej formie, że na przykład mamy kilka dużych firm, które po prostu rządzą tym. I wydaje mi się to najlepszy scenariusz, bo jak nie nawet monopolizacja, to mi się bardzo nie podoba świadomość tego, że obecnie AI bardzo działa na tym, że musisz dać komuś jakieś informacje. I tak naprawdę im więcej będziesz promptował, im bardziej specyficzne informacje będziesz promptował,
1: no tak, tym bardziej
0: swoje dane sprzedajesz. No a to nie leży mi to. Ale wróćmy do edukacji, więc jak myślicie, czy AI spowoduje, że dzieci, młodzież, która teraz jest w szkole średniej, zgłupieje, czy i powinniśmy się tego bardzo obawiać, czy raczej koniec końców skończy się tak, że uda się nam na tyle szybko opanować jakiś sposób postępowania z AI, który jako społeczeństwo, że unikniemy tego losu w większości pokoleń, no bo pewnie znajdą się te 2-3 lata, które przejdą większość czasu przez z AI, no i pytanie, jak bardzo możemy też wierzyć, bo jak widzimy,

0: technologii, która się rozwija. I no trochę lipa moim zdaniem aktualnie dla osób uczących się, szczególnie na tych, w tych niższych szkołach, bo po prostu przychodzisz sobie do szkoły i masz typowy schemat, że masz sobie książkę, musisz przeczytać, nie wiem, 20 stron i tak dalej, a tak naprawdę możesz wykorzystać czata, który cię zsumuje i dać ci tą wiedzę i gdzieś tam się będziesz mógł tego nauczyć, powiedzmy. I moim zdaniem bardziej jakby edukacja taka powinna nas jakby wprowadzić jakąś taką higienę, może użytkowania.
1: Ja przygotowując pytanie użyłem takiego pojęcia AI literacy.
0: Tak, a jest, tak, jest takie coś, takie pojęcie faktycznie. I no i właśnie trochę tego trochę też powinni uczyć w szkołach, wiadomo, nie, moim zdaniem nie można jakby wycofać takiej podstawowej wiedzy, nie wiem, że takiego schematu, że po prostu tą wiedzę ktoś ci prezentuje i na tym dyskutujesz, ale na przykład właśnie, no nie wiem, na przykład może wtedy szkoła powinna się zmienić w taki system bardziej dyskusyjny. Na przykład jeżeli mamy tam część na przykład historyczną, a czyli tą nie historyczną, tylko tą humanistyczną, no to na przykład zamiast robić taki przyszły wykład z tego, co się wydarzyło, to prowadzić te zajęcia w formie debaty po prostu, że dyskutujemy na temat, no bo każdy może się...
2: A to już wchodzi powoli do edukacji.
0: No to dobrze, no to
2: jest nawet
0: dobrze.
2: Preferowane, nawet o wiele cię też stawia takie formy niż sama debata, takie bardziej rozbudowane, że musisz przygotować na podstawie materiałów, jakieś nawet też graficznie coś, co przekona.
0: No to fajnie, to bardzo fajnie, no bo wtedy też jakby angażujesz te dzieciaki tak naprawdę do zdobywania samemu wiedzy, przy tym mogą wykorzystywać właśnie sztuczną inteligencję, no bo w sumie czemu nie, jakby jest, jakby będzie i nie. Trzeba ją wykorzystywać, no ale tak naprawdę potem muszą oni sami to przedstawić, to czego się nauczyły.
1: Więc muszą zrozumieć, co się dzieje.
0: Dokładnie.
1: Nie obronią tego, no i to jest, może Bartosz jeszcze, ja dojdę do tej myśli, którą...
2: Znaczy nie, to jest, to zagrożenie, że tak samo jak było ze smartfonami, że nagle się pojawiły i teraz ich zakazujemy.
1: No bo chyba trochę załapało społeczeństwo, że no tak swoboda ze smartfonami to jest dosyć duże, niebezpieczne narzędzie daliśmy w rękach dzieci.
0: Tak, ale to jest trochę inna, moim zdaniem trochę inny case, w sensie trochę inne zagrożenie.
1: Nie, absolutnie tak, tylko to jest podobne, podobieństwo jest z tym, że dostrzegamy, że jest pewne ryzyko, które bardzo łatwo w rękach dzieci może zostać, pojawić się
0: no
1: i
0: tak,
1: zostać spełnione.
0: Tak.
2: Też jakby to powiedzieć, też pamiętajmy, że były nawet, bo słynny kontrowersyjny zakaz prac domowych, wszyscy pamiętamy, to było motywowane po części też tym, że właśnie powiedziano sobie, no, że teraz to w AI to sobie po prostu wpisze, jak ktoś ma, to sobie po prostu wpisze, więc to jest ciekawe pytanie, znaczy nie, no powinno się uczyć, właśnie dlatego, że może ze smartfonami nie było takiej, powiedzmy, stricte edukacji od początku, no pojawi się być może też ten problem. Może jeżeli z AI będziemy od początku robić jakoś uczyć te dzieciaki, to jakoś to po prostu może to właśnie te zagrożenia uda nam się jakoś ominąć.
0: Moim zdaniem jakby po prostu trochę większe nastawienie w aktualnej edukacji powinno być na właśnie czy to krytyczne myślenie, czy na jakby takie nauki trochę społeczno-socjalne. Tak bym powiedział, nie mówię o tym, że trzeba usunąć matmę i fizykę, bo nie, bo to też jest bardzo potrzebne. Tylko że po prostu de facto sposób, w jaki się wykorzystuje modele językowe, no to właśnie sama nazwa mówi, językowo. I z nimi rozmawiasz tak naprawdę. Mhm. I sam musisz też jakby analizować, musisz jakby podejmować, co jest warte, to, co ci wypluje, co jest wartościowe, co nie jest wartościowe, co jest błędne, co trzeba sprawdzić dodatkowo. I no to bez takiego... Bez bycia takim trochę świadomym człowiekiem, takim i kulturowo, i technologicznie, no to bardzo łatwo grozi tym, że po prostu będzie się robiło Ctrl-C, Ctrl-V i tyle. I po prostu faktycznie ludzie będą tak przysłowiowo głupsi.
2: Ważne, żebyśmy się nie stali narzędziem po prostu AI.
1: Pięknie. pojęcia. Mm. Ale myślę, że to, co powiedzieliście, bardzo ładnie zamyka się i można to podsumować.

0: zakończyć całą naszą dyskusję tym, co też chciałem zapytać, ponieważ już uczelnie wychodzą powoli z takimi inicjatywami i na przykład widać to przy Uniwersytecie Warszawskim, a dokładnie jednej z jego z rad dydaktycznych, jednej z tego uniwersytetu, ale także na Oxfordzie czy Berkeley Law już pojawiają się ruchy, które zaczynają definiować, jak powinniśmy dopuszczać AI i to, co generalnie proponują. No to dla przykładu właśnie ta Rada Dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego wiąże poziomy dopuszczalności AI z efektami uczenia się. Uniwersytet Oksfordzki też stosuje podobną zasadę, ponieważ zakres dozwolonego użycia jest określany dla konkretnego zadania i tego, co ma ono mierzyć. Na Berkeley Law jest troszkę inaczej, ale w podobnym tonie i takim duchu, ponieważ domyślnie użycie AI, przed użyciem AI jest chroniona konceptualizacja, planowanie, pisanie i poprawianie prac zaliczeniowych. Jednak prowadzący mają możliwość ustanawiania wymiotków. Tak więc nie jest to zakaz technologii na całym uniwersytecie, ale dążenie do tego, żeby chronić podstawowe zdolności przyszłych prawników. I z tym moja myśl i taki wątek, który z tego wychodzi, taki podsumowujący, jest taki, że kroki, które te trzy uczelnie już podejmują, dążą do tego, żeby uzasadnić to, jeszcze raz, żeby celem jest to, żeby identyfikować kompetencje, jakie próbujemy zmierzyć danym zadaniem, danym przedmiotem, na danym w ogóle kierunku studiów i adekwatnie do tego, co próbujemy osiągnąć, odpowiedzieć sobie na pytanie, ok, gdzie w tym AI nie krzywdzi i nie szkodzi zdobywaniu tych kompetencji przez studenta, a może w przyszłości też i ucznia, jakbyśmy próbowali przejść ten model też na szkolnictwo, nie wyższe, tylko wcześniejsze etapy edukacji. A powiedzieć sobie, tak, okej, AI jest w porządku, jeśli jeszcze połączymy to z AI literacji właśnie, czyli z umiejętnością mądrego stosowania AI, rozumienia tego, że ono może halucynować, umiejętności wyszukiwania i weryfikowania tych danych i uczenia takiego nawyku. I tam jeszcze artykuł, który w ogóle mnie zainspirował do zaproponowania tej dyskusji, sugeruje jeszcze na przykład zwiększenie nacisku na przykład formy zaliczeniowe typu egzaminy ustne, które nie da się tak łatwo na nie jakby przygotować z pomocą AI i wykorzystać AI jako zamiennik twój.
1: Znaczy nie da się na pewno w trakcie użyć po prostu.
0: No właśnie, bo a egzamin ustny sprawdza się tego, że musisz koniec końców przyjść i obronić swoje myślenie.
1: Tak.
0: No i te wszystkie takie właśnie taka wizja brzmi jak całkiem dobra propozycja moim zdaniem. I teraz pytanie do was, co wy sądzicie o takiej wizji?
1: Ja się generalnie zgadzam. Też się na przykład ostatnio spotkałem, że na przykład na Piatku też właśnie jest dopuszczalne użycie sztucznej inteligencji właśnie przy pracach tam licencjackich. Tam nie pamiętam do końca, w jaki sposób oni tam to mierzyli, ale na pewno do robienia researchu, do szukania danych, jakby do nawet chyba, nie wiem, czy nawet do pisania jakiegoś takiego pierwszego konceptu jakby nie dopuszczają, co nie? Jakby, że dla nich jest to ok, tylko jakby no finalnie już jakby, nie wiem, jak wygląda jeszcze potem obrona, bo może się coś zmieniło niż tak jak było wcześniej, co nie? Chociaż w sumie no obrona to jak obrona, mówisz o pracy, no,
0: to jest właśnie jakby, taki, to jest tak naprawdę egzamin ustny połączony z prezentacją, więc
1: dokładnie, więc w sumie no to jakby to i tak jakby to ty musisz to obronić, więc jeżeli tego nie ogarniasz, no to nie obronisz po prostu.
0: Tym jest obrona pracy. Bartosz.
2: Też poszedłem zdanie Kuby, jeżeli to by tak służyło właśnie takiej weryfikacji pracy, czy właśnie poprawie błędów, które się po prostu mogą zdarzyć, czy na przykład do zasugerowania, jak to, żeby to sprawnie działało, to jak najbardziej jestem za.
0: No więc myślę, że tutaj pomimo, iż AI i edukacja mogą się wydać trochę straszną kombinacją, jak na początku wybrzmiało to z naszej dyskusji, to jednak widać, że są inicjatywy i są ruchy, które dają szansę stworzyć koncepcje i metody działania, które pozwolą korzystać z niego mądrze. I więc pytanie po prostu jest, jak dużo decydentów postanowi zrobić coś z tym, ale tu piłeczka jest już po ich stronie i cóż, za to mają swoje stanowiska, żeby podejmować mądre decyzje, im to zostawić. Tak więc myślę, że czas nas unagli, ale fajna była dyskusja, więc myślę, że ciekawe wnioski i poszerzyliśmy sobie wszyscy horyzonty tutaj, więc jak chcecie coś teraz dodać na ostatnie zdanie, zanim pójdziemy do utworu i zaczniemy dalszą część naszego dzisiejszego wydania aktywacji, to zapraszam was, a jak nie, to
1: Nie szanujemy twórców muzyki AI, którzy się kłócą o to, że ktoś ukradł ich kawałek.
0: Bardzo
1: z całym szacunkiem do nich, ale nie mają żadnego prawa.
2: Narzędziem, a nie twoim panem.
0: No i cóż, Jamie XX mówi, I don't know, ale to chyba nie o to chodziło, ale usłyszmy, o czym ma do powiedzenia i za chwilę kartka z kalendarza.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 2 września 2026 roku. Imieniny obchodzą Absalon, Apolinary, Dziesław, Elpida. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Września 1945 roku Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. Wydarzenie to oficjalnie skończyło II wojnę światową. Akt podpisano o godzinie 9 na pokładzie zakotwiczonego w Zatoce Tokijskiej pancernika USS Missouri. Po kapitulacji Japonia do 28 kwietnia 1952 roku znajdowała się pod okupacją wojsk sojuszniczych, na czele których stał głównodowodzący z USA, będący również przewodniczącym Sojuszniczej Rady dla Japonii. Nowa konstytucja Japonii zakazała jej tworzenia sił zbrojnych. Równo 13 lat temu 64-letnia Amerykanka Diana Nyad, jako druga osoba w historii i zarazem pierwsza bez klatki zabezpieczającej przed rekinami, przepłynęła w pław cieśninę florycką, około 177 km. W 1978 roku, w wieku 28 lat, pływaczka podjęła pierwszą próbę przepłynięcia dystansu z Hawany na Kubie do Key West na Florydzie. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe była zmuszona przerwać próbę. W sierpniu 2011 roku, w wieku 62 lat, postanowiła ponownie spełnić swoje marzenie o przepłynięciu ponad 110 mil z Kuby na Florydę. W latach 2011-2013 czterokrotnie podejmowała to wyzwanie. Piąta próba pływaczki zakończyła się sukcesem. W 1974 swoją premierę miał film historyczny Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Dzieło było polsko-radziecką współpracą, będącą trzecią ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza o tym samym tytule. Pomysł na ekranizację powstał w 1969 roku, gdy po pracach nad Panem Włodyjowskim Jerzy Hoffman wraz z historykiem Adamem Kerstenem przygotował scenariusz adaptacji, skracając i usuwając liczne wątki z powieści. Budżet produkcji wyniósł 100 milionów ówczesnych złotych, co czyniło Potop największym przedsięwzięciem produkcyjnym w historii polskiej kinematografii. Zdjęcia realizowano w latach 1971-1973 na planach polskich i radzieckich. W obsadzie znaleźli się m.in. Daniel Olbrychski, Małgorzata Braunek, Tadeusz Łomnicki i Kazimierz Wichniarz. A kartkę z kalendarza przygotowała Ina Walesieniuk.
2: A teraz sport i pogoda.
3: Ależ pięknie to zrobił, uwolnił się, poszedł, ruszył Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za akcja, maszynie! Robert, jesteś nie!
4: Tak, czas na gaść informacji z warszawskiego sportu. No cóż, w minioną sobotę Polonia Warszawa przegrała 2-4 z Lechią Gdańsk. Mecz rozpoczął się od strzału, od gola zdobytego przez Tomasza Wojtowicza z Lechii Gdańsk, ale jeszcze przed samym końcem pierwszej połowy, w 43 minucie, Ernest Terpilowski wyrównał i było 1-1. Natomiast w drugiej połowie to kanonada strzałów z zawodników Lechii Gdańsk, m.in. Kevin Dodaj w 61 minucie, Artur Szchak, 72 minuta i Kamil Omena w 87 minucie. Poloniści odpowiedzieli jeszcze strzałem Roberta Dadocha w doliczonym czasie gry, a konkretnie w 93 minucie, ale to nie zmieniło już wyników spotkania. Podobnie, natomiast stołeczna Legia, która grała dzień wcześniej, 28 sierpnia, rzutem na taśmę zremisowała ze Śląskiem Wrocław. Beniaminek prowadził od 35 minuty po strzale Piotra Samiec-Talara, a w doliczonym czasie gry Rafał Adamski z Legii w 94 minucie wyrównał przed samym końcem. Natomiast świeżynka z wczoraj. Wczoraj w Pucharze Polski Motor Lublin rozbił Legię Warszawa 3-0 i co ciekawe w tą sobotę również Motor będzie gospodarzem meczu, w którym będzie przeciwnikiem będzie Legia o 20:15 tym razem w lidze. Zobaczymy, czy legioniści postarają się odegrać za tą porażkę. Natomiast właśnie dzisiaj niedawno skończonym meczu Polonia Warszawa też rzutem na taśmę w 85 minucie również wspomniany Robert Dadok strzelił na 1-0 z Górnikiem Polkowice i Polonia Warszawa przechodzi dalej w Pucharze Polski. Natomiast kolejny mecz już w tą sobotę, tym razem na wyjeździe o 15:30 ze Stalą Rzeszów. Polonia zmierzy się właśnie w Rzeszowie. To był Warszawski Kurier Sportowy. Cześć.

A więc tak, na chwilę ja się to jeszcze wkleję, ponieważ mam dla was nowość muzyczną. Jest to kawałek od zespołu Tonfa, ponieważ chłopaki tutaj stwierdzili, że wracają z nową muzą. Zapowiedzieli też już trasę koncertową. Bilety są jeszcze dostępne, także możesz sobie sprawdzać. No i co? Jakby widać, że chłopaki trochę moim zdaniem dojrzali muzycznie, raczej tak rozwinęli się muzycznie, może bardziej tak, może w tą stronę, bo tutaj zaprezentowali nam kawałek Boso łamane na ostrogi i cudownie jest po prostu usłyszeć znowu Kierata, akurat Karuzelkę, no to już słyszeliśmy w tym roku, ponieważ wypuszczał solo projekty, ale co, przed wami Tonfa, Boso, Ostrogi.

0: Seneca na dziś. Wydaje mi się, że trochę chyba pasuje do tego tematu właśnie AI. Naszym, właśnie cytat, z listy moralnej do Lucyliusza. Naszym królem jest duch. Póki on jest nienaruszony, wszystko inne spełnia swoje obowiązki. Słucha, ulega, lecz jeśli on się wahnie, choć trochę, wszystko się chwieje.
1: Piękne.
2: Piękne.
1: To prawda, aktualnie wszystko się chwieje.
2: Zmiana jest jedyną stałą we wszechświecie.
0: To trochę też tak do tego wątku AI właśnie też.
2: Tak. I tutaj myślę, że skoro mamy kilka minut, no to pogadajmy sobie o temacie, który na pewno nie jest na kilka minut, ale...
1: Ale postanowiłem się to streścić tak. W parę minut.
2: Czyli co sądzicie o AI sztuce? Ja wiem, że chyba w Radioaktywnym to nie jest kontrowersyjny temat, że dzielący
1: nie, raczej większość się zgadzamy, że nie.
2: Tak, ale możemy to zgłębić, bo...
0: Chociaż słyszałem o tym audycji w Radio 357 i niektóre utwory, no kurczę, bym nie powiedział, że to AI, nawet były dobre rzeczywiście zrobione.
2: Nie, da się zrobić. Jakby zrobić dobrze brzmiący utwór AI to nie jest trudne. W sensie, tak. Możesz nawet, wiesz, zawsze go wygenerować, a potem go tylko podrasować go trochę. Bo tak. Wiem, bo tak mój kolega robił takie eksperymenty dla fanu i to potrafiło fajne rzeczy wyjść. I tak od tekstu do brzmienia i on tylko musiał to podrasować, żeby to brzmiało troszkę lepiej.
1: Znaczy, no nie wiem, no moim zdaniem trochę, jeżeli chodzi o muzykę, to dla mnie trochę nie ma zastosowania, nie widzę zastosowania jakby żadnego. Jak w jakichś instalacjach, czy jakby jakimś takim szerszym pojęciu, w jakiejś takiej ten, widzę zastosowanie i jest to jakiś tam może element trochę sporny, ale moim zdaniem da się wykorzystać sztuczną inteligencję, nie zatracając w tym, co jakby moim zdaniem sztukę stanowi sztuką, czyli no, fakt ludzki i jakieś takie próba przelania na takie przysłowie płótno po prostu tego, co gdzieś tam uważamy o świecie.
2: Ujęcia jakiegoś swojego przekonania odnośnie prawdy w rzeczywistość.
1: Tak, jakiejś takiej wrażliwości po prostu na świat.
2: Wrażliwość też.
1: No i właśnie moim zdaniem w muzyce trochę tak ciężko jest to wykorzystać. Słyszałem na przykład takie podejście, jak na przykład ludzie robiący, jakby faszerujący właśnie sztuczną inteligencję swoimi utworami i na podstawie tego jakby bezpośrednio jakby na podstawie ich utworów oni jakby sztuczna inteligencja kreowała coś, co ma jakby brzmieć jak oni, ale o ile jakby to można nazwać jakimś ciekawym eksperymentem, o tyle nie nazwałbym tego taką stricte muzyką do odbioru może.
2: W sensie, mi się wydaje, że tu jest bardzo fundamentalny problem, który polega na tym, że jak pomyślimy o sztucznej inteligencji, to tak jak tłumaczyłem w naszej dyskusji, sztuczna inteligencja w sensie w postaci modeli językowych i narzędzi, które wychodzą trochę z koncepcji modelów językowych, na przykład do generowania muzyki, mają ten zasadniczy problem, który sprowadza się do tego, że to są modele statystyczne. One po prostu biorą jakiś bardzo duży zbiór danych, tak, który jest ich wiedzą i na bazie której uczą się tworzyć, generalizować ten zbiór danych w taki sposób, żeby tworzyć z dobrą z dokładnością, wysoce generować po prostu jakimś prawdopodobieństwem.
1: No tak, to co mówiłeś, tak. Że one po prostu mają swoje dane i starają się wypunktować odpowiedź, która będzie najbardziej pasująca do tego, o co tak. Poprosiłeś.
2: Dokładnie tak. No. I całe wyzwanie tego, więc i problem, jaki ma AI w ogóle w sztuce, jako zamiennik trochę taki jakby ludzkiego wkładu, no jest to, że ona jest, AI nie może być twórcza.
1: Tak.
2: AI
1: tak,
2: jest stricte twórcza czysto przez to, jak ona działa.
1: No i też w sumie nawet posiłkując się jakimś takim terminem prawnym jakby, no to utworem jest rzecz, która jest przejawem twórczej działalności człowieka. Jakby po prostu jest ujęte, że to jest jakby po prostu twórcze działalności człowieka. Wiadomo, że prawo można próbować zmienić, ale moim zdaniem to dosyć dobrze opisuje to, czym jest utwór.
2: Tak, bardziej tu jest kwestia z prawem autorskim, to jest troszkę bardziej śliski temat, nawet nie dlatego, przez to, że to jest właśnie też sposób działania modeli i to, że to jest konglomeracja jakichś losowych, się w pewnym sensie losowych być może dla kontekstu, dla ludzkiego kontekstu danych, które powodują, że on jest w jakiś sposób w stanie je połączyć w jakąś spójną, jego zdaniem, całość. Mhm. Więc tu jest bardzo ciężko przy prawie autorskim powiedzieć w zasadzie, kogo okradłeś teraz. No. I to jest bardziej problem, który... czy AI, no bo załóżmy, że okej, zrobiło coś i widzimy, że jakąś inspirację jakimś jednym konkretnym artystą, no ale tak naprawdę zidentyfikowanie, która dokładnie twórczość tak naprawdę w świecie tego modelu była wykorzystana i była dużo miała wkład na to, że no jest prawie, że jest bardzo trudne do weryfikowania.
1: Tak, znaczy, no z tym się zgadzam, dlatego też mi się na przykład podoba to, co zostało wprowadzone aktualnie, że trzeba wszędzie, to jest w kontekście reklam aktualnie, tak, na pewno, że trzeba wszędzie oznaczać, że bo jakby wykorzystana sztuczna inteligencja i ewentualnie w jakim zakresie też po prostu. W sensie z reguły jest po prostu napisane, że zostało wykorzystane AI przy produkcji. Mm.
2: Widziałem już takie reklamy, tak, zdarzyły mi się. Tak, nawet się zdziwiłem, niektóre się nie spodziewałem, że są, będą mieć tą metkę. A okazało się...
1: Pamiętna reklama Santago, Jezus Maria.
2: Nie przypominaj mi proszę tych tablet. Nie. To było zjawisko, które nie wiem, czy znacie, Doliny Niesamowitości się było doświadczone.
1: Trochę tak.
2: Nie wiem, Bartosz, czy wiesz, czym jest Dolina Niesamowitości, o czym mówię?
0: Nie wiem.
2: Okej. Okay. Dolina Niesamowitości jest taki koncept, który bardzo właśnie się zaczął mocno mieć znaczenie, gdy AI zyskało i grafiki AI szczególnie na znaczeniu i na popularności. Dolina Niesamowitości jest konceptem, zgodnie z którym im coś jest bliżej rzeczywistości, tym masz tendencję do odnienia tego jako w jakiś sposób bardziej przyswajalnego. Chyba, że osiągniesz taki poziom tuż przed tym momentem, kiedy jesteś dosłownie jesteś w stanie oddać rzeczywistość. Jakby jest taki pewien mózg, wtedy przechodzi pewien dysonans psychologicznie i to jest taka krzywa właśnie. W sensie to jest takie załamanie po prostu w taki, jak ludzie odbierają taką twórczość. Ona się w ogóle takie widoki, w tym przypadku obrazy. I to jest właśnie nazywane przez to, że to jest takie załamanie w tej charakterystyce Doliną Niesamowitości, bo jest to już, technologia jest w stanie już tak niesamowicie odtwarzać rzeczywistość i być realistyczna, ale przez to, że nie jest idealnie realistyczna,
1: tak,
2: mózg zostaje głupa.
1: Tak, też tak dziwnie to wygląda, że tak okej, niby wiem co widzę, ale coś mi się tu nie zgadza.
2: Tak. I no to jest obecnie reklamy AI bardzo takie najbardziej twardo wygenerowane, jak właśnie wspomniana reklama pewnego środku na lokomocję.
1: A, to te, tak. Mówiłem też o Santago.
2: Ale
1: Lokomotiv też
2: ten,
1: jest.
2: No właśnie, ten środek, ja o nim myślałem, bo faktycznie Santago jest nie aż tak boli w oczy. Ten środek na lokomocji mnie bolił w oczy po prostu.
1: To też.
2: Było tak paskudnie oczywiste, że to było wygenerowane w AI. No ale na przykład, więc reklamy dają fajny mi temat, który zasygnalizowałem, jak już zeszliśmy z anteny podczas naszej wcześniejszej części dyskusji, że problem z AI i sztuką, ich połączeniem jest to, że obecnie sztuka jest bardzo mocno powiązana z dochodem przez to, że ludzie po prostu cię konsumują, twoją sztukę, przez co model biznesowy polegający na tym, że masz kilka profili, które twoje wyrzucają na przykład właśnie muzykę AI, czy wrzucają albo na przykład filmy na YouTubie i generujesz filmy na YouTube po prostu kilkadziesiąt dziennie i takim z tym zasypujesz tym, tak to się mówi, ASLOP-em internet, sprawia, że jest to bardzo dobry model biznesowy, się okazuje, na chwilę obecną. Ale na przykład, to jest problem.
1: Taka ciekawostka co do tego, to na przykład wiem, że chyba na YouTubie coś się zmieniło pod tym kątem i właśnie, żeby trochę z tym walczyć, podnieśli progi, jakby, bo tam wiadomo, jak chciało się zarabiać na YouTubie, to trzeba było mieć określone progi, tam chyba było początkowo 1000 subskrypcji.
2: Chyba 1000 subskrypcji to jest ten limit pierwszy. Z którego...
1: Tak, i ileś tam wyświetleń w ciągu miesiąca, czy tam roku. I to zostało tak drastycznie podniesione, szczególnie właśnie na shortsach. Ale to też jest taka trochę, okej, walczymy z AI, ale tracą na tym mali twórcy po prostu.
2: No dokładnie, to jest tak niechcący obrywają rykoszetem ludzi, którzy próbują faktycznie zrobić swoją karierę w internecie na dawaniu, tworzeniu treści. No. Chociaż może to ich zniechęci w dobrym momencie do tego odejścia z tego pomysłu, czasami, póki jeszcze to jest dobry czas.
1: Czasami tak, czasami nie. No. No, ale moim zdaniem jakby w sensie, no to jest taki miecz obusieczny po prostu to, co właśnie teraz przedstawiłem i ja trochę mam mieszane też uczucia co do tego, bo z jednej strony jestem zadowolony, z drugiej strony no szkoda mi na przykład właśnie ludzi, którzy robią coś wartościowego, no ale wiadomo jak to jest aktualnie, jeżeli się trochę nie wstrzelisz w algorytm albo czegoś nie ten, to trochę ciężko jest to znaleźć, bo jest tak. Się właśnie zasypanym tak jakby wielką ilością treści.
2: Niestety, no... To jest duża bolączka, ale to jest...
0: Mi to jest przykro, bo ja zawsze byłem noga z informatyki.
2: Widzisz, może paradoksalnie nie bycie cyfrowym się okaże twoim zbawieniem. Ale tu pocieszę cię, pamiętaj, że po owocach ich poznacie. Jak to można, jak to mówią. Nie pamiętam teraz dokładnie skąd to jest cytat. Wydaje mi się, że to padało w Biblii, ale nie pamiętam teraz dokładnie gdzie, czy to któraś Ewangelia chyba jest. Ważne jest to, że cytat ten bardzo dobrze się wydaje mi do tego odnosić. A co do sztuki i AI, to ja bym, moje stanowisko jest takie i takim wydaje mi się dobrym punktem do rozważania i rozróżniania tego, jak o tym sądzić, to jest to, że no właśnie sztuka koniec końców to jest właśnie to, co powiedziałeś, próba przez człowieka oddania jakiejś ułamka rzeczywistości w sposób artystycznie estetyczny, w jakiś sposób sprzyjający, powodujący doznanie jakichś wrażeń estetycznych. Mm-hmm. No i wydaje mi się, że po prostu to jest klucz, żeby w tym duchu myśleć, czy to, co się zostało stworzone i czy jej odbiera tą cząstkę tego, że to jest ludzki, jakaś próba przetworzenia, czy ulepsza ją albo usprawnia proces tworzenia tego lub pomaga jakoś skonceptualizować to. No i...
1: No jakby po prostu mój jedyny taki warunek taki sztywny, jeżeli chodzi o to, no to jakby jeżeli coś jest wyprodukowane w 100% przez AI, i człowiek tam tylko tak naprawdę, umówmy się, że promptował to, no to nie ma żadnego trochę takiego wydźwięku artystycznego.
0: Chociaż można powiedzieć, że ma wydźwięk, jeśli chodzi o z kwestii polonistyki, znaczy lingwistyczny, że użycia takiego konkretnego zdania, że to będzie naprawdę to tak idealnie, co sobie wyobrażasz.
2: Ale tu też jest właśnie haczyk, bo to jak ci... To właśnie jest ten haczyk tego, że to są koniec końców narzędzia statystycznie działają, bazują na statystyce. Tak naprawdę wpisując ten sam prompt kilkukrotnie do na przykład nawet z różnych kont, możesz dostać absolutnie inne wyniki.
1: Tak,
2: może nie totalnie inne wyniki, ale możesz się spodziewać trochę różnego efektu. Tak, jeden dokładnie. Może być lepszy od drugi, gorszy w zależności od tego, co się wylosuje, no dosłownie.
1: To prawda.
2: Cóż, tak idealnie czasem, może nie idealnie, ale dobre czasem, że nie przyciągamy za bardzo.
0: Przedłużamy trochę nas.
2: No, ale widzisz, przedłużamy może w głębszym celu. Rozszerzamy nasze wewnętrzne horyzonty, ale także mam nadzieję, że poszerzamy naszym widzom, dając mi jakieś jedzenie do myślenia, jak to się mówiło na angielskim, że twój esej powinien mieć food for thought. No. I tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Byli z nami w studiu Jakub Truszkowski.
1: Do widzenia.
2: Bartosz Kałuża.
0: Goodbye.
2: Nawet wiem, jaki to język. Znam ten język.
0: No bo zacząłem od Hello There, czyli wiesz. No.
2: General Kenobi. Realizowała nas Natalia Lech, ja nazywam się Kacper Radzikowski. Dziękuję wam za to, że byliście tu z nami i mam nadzieję, że słyszymy się również za tydzień. Cóż, za chwilę suchar od Bartosza, a potem propozycja muzyczna od naszej realizatorki na zakończenie. Trzymajcie się, cześć.
0: Jak nazywa się młode dziecko pary samochodów marki Serena i marki samochodów Polonez? Maluch.

galijskim tyłku kalistenik, w tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian

Okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

ze mną coś przeżył. Noce nie bywają spokojne, będzie trzeba to pójdę na wojnę. Na ulicy w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas i teraz.

tam się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

flashbacks.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.